0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Niezależnie od tego, co robisz, uświadom sobie, że patrzy na ciebie Bóg, który cię kocha. Pobądź przez chwilę w tej świadomości.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii prowadzi interesujący dialog. Zaprasza do zobaczenia swoich zasobów w postawie wdzięczności. Zachęca, by wszelkie bogactwo nie stało się bożkiem. Zastanów się przez chwilę, o co najbardziej się troszczysz, co daje ci największe poczucie bezpieczeństwa, o czym najczęściej myślisz i czemu poświęcasz najwięcej czasu.

Jezus idzie głębiej. Zwraca uwagę, że ostatecznie życie człowieka i jego zbawienie jest w rękach dobrego Boga. Co się w tobie rodzi, kiedy słyszysz, że twoje życie i zbawienie jest w rękach dobrego Boga?

wszelki wkład w budowanie relacji z Bogiem i podążanie za Jego głosem będzie wynagrodzone bardziej niż tego oczekujemy. Kiedy i w jakiej sytuacji doświadczyłeś, że troska o relację z Bogiem dała ci więcej, niż się spodziewałeś?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

pozwól poprowadzić się swemu sercu w rozmowie z Jezusem o wszystkim, co odkryłeś w czasie tej modlitewnej refleksji.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami.
1: Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, na ołtarzu naszego Pana przez wstawiennictwo naszej Matki Królowej pragniemy złożyć intencję przy świętej, w których się modlimy. Ksiądz Jerzy modli się, ksiądz Damian modli się za świętej pamięci Jerzego Brauer. Ojciec Jarosław modli się w intencji dziękczynnej za pomyślne zakończenie sprawy i o dalszą opatrzność Bożą. Przez moją posługę modlę się za świętej pamięci Mariana Gąsior, Jana i Teresę Wantuch. Witam was bardzo serdecznie, szczególnie witam radiosłuchacze Radia Jasna Góra. Naszej modlitwie i naszej liturgii będzie przewodniczyć ksiądz Piotr Przyborek, ksiądz biskup Piotr Przyborek, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.
0: Uznajmy przed Bogiem naszą słabość i grzeszność, byśmy godnie mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem zaniedbanym. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Maryjo, zawsze dziewico wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru. Tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy, w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majątności, a serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który Cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja to postanowiłem, mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.
1: Oto.

Będą się łudzić, mówiąc, nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko, gdyż jest to

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przelękli i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie.
1: Do dzisiaj w murach Jerozolimy poszukuje się tego ucha igielnego, jakoby miała to być brama, która nie była zamykana na noc. Taka brama bardzo malutka, gdzie człowiek bez niczego by się przecisnął. I to ma być symbol tego, że z wielbłądem nie wejdziesz, ale jeżeli sam gdzieś tam mały plecaczek, to wejdziesz. Można szukać tej bramy, ale ja myślę, że Pan Jezus tak bardzo konkretnie pokazuje, że tutaj chodzi o wielkie rzeczy, że naprawdę łatwiej się wielbłądowi przecisnąć przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Niech to będzie taka przestroga dla nas, bo bogatym można być na różne sposoby. Z jednej strony słyszymy o tym bogatym młodzieńcu, bo to w tym kontekście padają te słowa. I on wybrał to, co miał, zamiast pójść za Panem Jezusem. Żal mu było tego zostawić. Mamy takie bogactwa, których nam żal zostawić. I tak po prostu zamiast Pana Jezusa to wybieramy te nasze rzeczy. Ale można być jeszcze bogatym w inny sposób i też to uniemożliwia człowiekowi pójście za Panem Jezusem. Pozwólcie, że przywołam kilka fragmentów ewangelicznych, które to bogactwo właśnie w tym negatywnym świetle pokazują. Pierwsze nazwałem „Ja wiem lepiej”. I tutaj ten Piotr, który tak pięknie się wypowiada, oto my opuściliśmy wszystko, to on właśnie jest przykładem tego, jak czasem można stanąć przed Panem Jezusem i powiedzieć mu: ja wiem lepiej. Kiedy Pan Jezus ogłasza swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, trzykrotnie zapowiada to w Ewangelii, to wtedy Piotr, który tak bardzo urósł, bo przed chwilą wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, mówi: Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Ja wiem lepiej, ja Ci podpowiem, spokojnie możesz pójść za mną i na mnie polegać. Jezus mówi: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. To myślenie po ludzku, to ja wiem lepiej, może naprawdę przeszkodzić mi wejść do Królestwa Bożego. Kolejny przykład to taki: gdybym zobaczył, to bym uwierzył. Mamy czasem takie sytuacje, że ciężko nam uwierzyć Panu Bogu, ale Panie Boże, gdybym cuda zobaczył, to by się to działo. Gdybym ja Ciebie zobaczył, gdybyś mi się objawił, tak jak objawiłeś się apostołom. I tutaj za przykład wybrałem Heroda. Herod, ten Herod Antypas, który był w czasie procesu Pana Jezusa w Jerozolimie, bo przyjechał na święto, on ma okazję zobaczyć Pana Jezusa. Święty Łukasz pisze, że chciał go wielokrotnie zobaczyć, ale zobaczył go zewnętrznie, widział go, ale nie zobaczył go wewnętrznie. On nie uwierzył w Niego, on chciał tylko zobaczyć Go, żeby Pan Jezus dokonał jakichś cudów, jakichś znaków, żeby było wesoło, żeby móc się z Niego pośmiać. I nic mu nie dało spotkanie z Panem Jezusem. To jest takie niesamowite. Pan Jezus staje przed Herodem. Przecież to była świetna okazja, żeby nawrócić się, żeby wyznać wiarę, żeby zmienić swoje życie. A jednak, nawet gdy zobaczył go, a nie był na to przygotowany wewnętrznie, nic to nie dało. Kolejny przykład takiego bogactwa to bogactwo, które bardzo często nazywamy pychą. I taką pychą, która trwa do samego końca. Nie zmienia się nawet wtedy, kiedy rzeczywiście grozi to śmiercią. I to chyba mężczyznom, szczególnie nam, panowie, bardzo mocno jakoś nas dotyka. I tutaj chciałbym przywołać tego Łotra, który został ukrzyżowany wraz z Panem Jezusem. Wiemy, że jeden wyznaje wiarę w Jezusa, ukorzył się i prosi, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, a drugi idzie w zaparte do samego końca. Zbaw siebie i nas, a tak to po prostu nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. Nawet moment śmierci, nawet ta świadomość tej własnej grzeszności, słabości, tych wielu złych rzeczy, których dokonali, nie sprawia, że gdzieś tam w sercu rodzi się pokora. Ja do końca będę po prostu szedł tą swoją wyznaczoną drogę. To jest, jak się to często mówi, pycha, która z nieba spycha. No i jako taka przeciwwaga to oczywiście serce Matki Przenajświętszej. Myślę, że my sobie możemy różnych takich bogactw poszukać, które mamy gdzieś tam w naszym życiu, w naszym sercu, ale też myślę po to tu dzisiaj jesteśmy. Kiedy patrzymy na Matkę Przenajświętszą, na to jej zawołanie, oto ja służebnica Pańska. Ona była u Boga, rzeczywiście wszystko miała u Boga. Do Niego przynależała. I niech ona nam wyprasza to ubóstwo duchowe, żebyśmy wszystko mieli u Boga, żebyśmy potrafili pójść za Nim, żeby nic nam nie przeszkadzało w tym, żeby tak jak Pan Jezus, słyszeliśmy o tym w dzisiejszym wersecie psalmu, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Niech to słowo będzie dzisiaj na medytacji, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Amen. Stając przed Bogiem, który jest źródłem prawdziwej miłości, wznieśmy wspólne modlitwy.
2: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, aby umacniali wiarę ludu Bożego w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę we wspólnocie Kościoła, aby Duch Święty nieustannie udzielał im potrzebnych do tego darów. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpoczywających na urlopach i wakacjach, aby nie zapomnieli o dawaniu dobrego świadectwa osobistej wierzy i pobożności. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, aby Duch Święty odnowił w nich entuzjazm religijny przed rozpoczęciem kolejnego roku nauki. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych z naszych wspólnot, aby zostały im otwarte bramy nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w prawdach wiary widzieli szansę na pogłębienie żywej więzi z Chrystusem. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, przez ręce Matki Przenajświętszej zawierzamy Tobie nasze życie. Z wiarą prosimy, abyś nas wysłuchał i dał nam to, czego potrzebujemy w drodze do nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoją drogą, na wszystkich Pana swoje imienia, a także na duszę naszą, co by było przyjąć świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwały dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem, obecnym wśród nas biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem gościem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona usza.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: Zakończyła się
1: Zakończyliśmy z transmisją przy świętej z Jasnej Góry. Na zegarach 20 minut i wybije godzina 7.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Pogoda dała się we znaki na południu kraju. Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru na Węgrzech. Na stację paliw wrócił CPN. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pełne ręce roboty mieli strażacy minionej nocy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu. W całym kraju odnotowano ponad 830 interwencji. Najtrudniejsza sytuacja była na południu, na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. W województwie śląskim wczoraj tylko do godziny 21 odnotowano 250 zgłoszeń i 19 uszkodzonych budynków mieszkalnych. Polscy śledczy pracują już na miejscu katastrofy autokaru na Węgrzech. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie nam zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować będą się Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
1: Tymczasem wczoraj wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleciała grupa 21 lżej rannych osób.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy, czyli bez zmian w stosunku do wczoraj, pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót w okrojonej formule, bo to tylko obniżka podatku VAT, już bez obniżki akcyzy, ale kierowcy są w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Tymczasem PiS krytykuje rząd Donalda Tuska za 47 dni wyższych cen paliw, mówi Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera.
6: Trzeba by nie bywali bezczelności PSL-owskiej, żeby robić sobie grafiki na stronie PSL-u, jak to Miłosz Motyka ratuje Polaków i obniża ceny paliwa. To dlaczego Miłosz Motyka w związku z tym złupił Polaków na 4 miliardy złotych i to w okresie szczytu wakacji? Bo przypomnijmy, że cały lipiec i połowa sierpnia Polacy, w tym i turyści, i rolnicy, którzy wyjeżdżali w szczycie żniw w pole, byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u.
1: Ograniczony program ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca wakacji. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwały przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku.
7: Reklama.
8: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
7: Reklama.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
12: 6 minut po godzinie 7, a z takiego prawdziwego lata na prawdziwą polską jesień się przenosimy. 14 stopni w tej chwili, dużo chmur i dopiero pod koniec dzisiejszego dnia wyjrzy słońce i przelotne opady deszczu, które cały czas będą nam towarzyszyć. Bez dobrej kurtki na dwór raczej nie wychodzimy i też parasolka, warto żeby sobie ją znaleźć. Jutro bardzo podobnie, 22 stopnie, choć już nie będzie tak intensywnie padać. Lekkie ocieplenie i trochę więcej słońca od czwartku, czwartek, piątek i sobota, temperatury w granicach 26-25 stopni. Synoptycy twierdzą, że takie upały powyżej 30 stopni już raczej do końca lata nam nie groźne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Taki mrozu na zewnątrz i mrozu w głośnikach w Radiu Rodzina. To była Aura, 17 minut po godzinie 7. Powiem wam, przyszedłem do pracy i poczułem takie wielkie rozczarowanie. Smutek, można powiedzieć, żal rozdzierający serce. Już wam tłumaczę, że wam bardzo przykro nie było, o co chodzi. Przygotowałem sobie wczoraj pyszne kotleciki schabowe, tak żeby sobie tutaj przynieść, sobie zjeść tak zwanego takiego polskiego, perelowskiego cheeseburgera. Tak mnie babcia nauczyła, między dwie kanapeczki. To genialna sprawa. Otwieram plecak, oczywiście zostawiłem wszystko w lodówce. Chleb sobie wziąłem, mam dwie kromki suchego chleba, ale żeby nie było zaraz, że pan redaktor będzie głodny na czarną godzinę, zawsze w lodówce sobie coś tam zostawiam, żeby mieć, więc przeżyję. Wy, wychodząc za to do pracy, nie spieszcie się. Jeszcze raz sprawdźcie dokładnie, czy to, co mieliście zabrać ze sobą, macie. Tu szczególnie nie mówię o laptopie, tylko o drugim śniadanku. I Lenny Kravitz teraz. Gramy.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

No mam nadzieję, że też feel good too, tak jak śpiewa Jason Mraz na antenie Radia Rodzina. 31 minut po godzinie 7. O muzyce słów kilka teraz, bardzo proszę. 18 dzień sierpnia to data, w której wydarzyło się całkiem sporo, jeżeli chodzi o muzykę. Kalendarium muzyczne zatem przed nami. Posłuchajmy, co działo się w muzyce na przestrzeni lat właśnie dziś.

18 sierpnia 1943 roku w Bytomiu urodziła się Karin Stanek. Niektóre źródła podają również rok 1946. Była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, uważana za symbol Big Beatu. Na koncertach ta niesamowicie energiczna dziewczyna z warkoczami porywała tłumy, ale poza sceną była skromną i cichą osobą.

1983 roku w Bejrucie na świat przyszedł Mika, a właściwie Michael Holbrook Pennyman, brytyjski wokalista pochodzenia libańskiego. Jego debiutancka płyta z 2007 roku przyniosła muzykowi m.in.

18 sierpnia 2012 roku zmarł Philip Blondheim, pseudonim Scott McKenzie. Amerykański piosenkarz, który w pamięci słuchaczy zapisał się jako wykonawca utworu San Francisco.

W 1984 roku George Michael umieścił na pierwszym miejscu listy we Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją Carol's Whisper.

18 sierpnia 1952 roku w Houston na świat przyszedł Patrick Swayze, amerykański aktor i tancerz. Z przemysłem muzycznym związał się na krótko, nagrywając kompozycję She's Like the Wind, która trafiła na ścieżkę dźwiękową do filmu Dirty Dancing.

1946 roku w Srebrnej Górze urodziła się Irena Jarocka, piosenkarka i aktorka. Charyzmatyczna, wrażliwa, obdarzona głosem o ciepłej barwie, bezbłędnie trafiającej do serc melomanów.

Trudno się nie zgodzić z tym Jacksem. Muzyka, Mammoth, Music is the Power. Każdy chyba ma taki przynajmniej jeden utwór albo kilka, które naprawdę potrafią go poruszyć wyjątkowo. 10 minut do godziny 8, teraz o sztucznej inteligencji. Temat, który nas rozpala, interesuje i przyglądamy mu się z różnych aspektów i dobrze. W końcu to coś zupełnie nowego i fascynującego dla niektórych. Tym razem o przykładzie dzięki sztucznej inteligencji zaczęliśmy być lepsi, już wam dokładnie mówię. W 2016 roku sztuczna inteligencja pokonała mistrza w grze Go. To takie biało-czarne pchełki, które się ustawia na planszy. Gra ma ponad 100 lat, głównie gdzieś tam w Chinach. Oczywiście najbardziej popularna. Wcześniej przeanalizowała 6 milionów prawie ruchów profesjonalistów z 70 lat. No i dzięki temu nauczyła się, jak w to grać i zaczęła pokonywać tych najlepszych. I teraz, co ciekawe, okazało się, że gracze w grę Go też analizowali z kolei jej ruchy, też zaczęli posługiwać się bardziej niespotykanymi posunięciami, które okazywały się skuteczne i zaczęli zawodowcy uczyć się od AI nowych sposobów myślenia i nowych sposobów przesuwania się po planszy. To właśnie taki rzadki przykład tego, że AI najpierw pokonało ludzi, ale dzięki temu też podniosło możliwość ich samych. No i to chyba dobry przykład.

0: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Ponad 1120 interwencji strażaków to po wczorajszych burzach. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwudziestu jeden lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
1: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu, ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
1: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
0: W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Miejscami spadł grad wielkości śliwek. Niebezpiecznie było też na Opolszczyźnie. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
2: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
0: Na szczęście nie ma większych podtopień domów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szół, Nigdy w życiu, Pestka pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
4: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował.
0: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej, także w trzeciej rundzie, odpadła Magdalena Fręch, a już na pierwszej rundzie udział zakończyła grę Magdalinet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Parry.
5: Reklama.
6: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Wojciech Błoński.
5: wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Reklama.
13: 6 minut po godzinie 8, dzisiaj wtorek, 18 dzień sierpnia. Ja zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni tylko w tej chwili za oknami. Raczej chmury i chmury dziś będą dominować dopiero gdzieś koło godziny 20, przepraszam bardzo, 16, 17 możemy liczyć na to, że pojawi się więcej słońca. Do tego czasu jednak liczmy się z przelotnymi opadami deszczu, więc kurtka i parasolka dziś wychodząc na miasto obowiązkowe. Temperatura maksymalnie osiągnie tylko 21 stopni. Jutro bardzo podobnie, stopni 22, również po chmurno. Na więcej słońca i bardziej letnią pogodę musimy poczekać do czwartku.

Takie duety lubimy, Eros Ramazzotti, Tina Turner, 19 minut po godzinie 8. Temat jak rzeka teraz, czyli dzieciaki i ich smartfony. Ja tylko liznę go, tak można powiedzieć, z wierzchu. Czytam sobie właśnie bardzo fajny artykuł o tym, że no, współczesne dzieciaki unikają kontaktów takich społecznych z innymi. My, mówię po ludzie, wychowani w latach 70., 80., a nawet jeszcze 90., zaraz po szkole się rzucało tornister, się leciało na podwórko, na trzepak, na boisko, tam gdzie byli inni rówieśnicy, starsi, młodsi i się spędzało ten czas z nimi tylko i wyłącznie. Teraz też ostatnio martwimy się nawet z moim synem, 16 lat rozmawiam. Mówię, ty nie jesteś taki jakiś tam, że samotny, nie tęsknisz za... Mówię, jak? No przecież tutaj gram z kolegą teraz, tu jestem na czacie z całej mojej klasy, tutaj jeszcze piszę z jakąś tam koleżanką, tu mi ktoś wysłał jakiś filmik, jestem cały czas w kontakcie. I to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony psychologowie mówią o tym, że no jednak podczas takiej bezpośredniej rozmowy i kontaktu taki młody człowiek uczy się odczytywać gesty, ton głosu, mimikę, trzeba zareagować na przykład na niezręczną ciszę, jak się pojawia, bo to on się może przełączyć na inną grupę i hyc, prawda? I coś się zawsze nie dzieje. Trzeba jakoś umiejętnie rozwiązać konflikt, który się pojawił, negocjować, dostosować do innych i tak dalej, więc jest też wiele zalet. No i co robić, jeżeli jesteśmy rodzicami? Broń Boże, nie to, że od razu zabieramy telefon. Nie. Raczej szukamy okazji. Jeżeli lubi fotografię, lubi sport, albo interesuje się, nie wiem, malarstwem, albo chciałby coś takiego robić, to pchnąć go w te miejsca, w których są właśnie ludzie, takie rzeczy się dzieją, żeby nie szukał ich tylko w internecie, ale żeby właśnie pokazać, że jest kilku takich zapaleńców i wariatów, którzy też lubią takie rzeczy jak on. Też można się spotkać razem z nimi i miło spędzić czas. A mi do głowy jeszcze jedna rzecz przyszła. Przecież też wychowani na trzepaków i na ulicy byliśmy pozbawieni również bez dorosłych. Te wszystkie sytuacje, które miały miejsce w grupie dzieciaków w różnym wieku, trzeba było samemu ogarniać. Dorosłych nie było. Sami byliśmy odpowiedzialni za to wszystko, co się działo. To też pewnie jakiś ważny aspekt tego wszystkiego. No ale koniec mówienia. Coldplay przed nami. W każdym razie nie zabieramy telefonów, tylko szukamy okazji.

To była bryska na antenie Radia Rodzina, 33 minuty po godzinie 8. Pamiętacie, było takie słynne zdjęcie, że jak ktoś chce poklepać konia, to w Zakopanem to 5 zł to kosztuje. To kiedyś było, teraz pewnie już jest 10 albo jeszcze więcej, przez za samo zrobienie zdjęcia misiowi też tam ostatnia afera była. Tym razem jednak pewna restauracja chyba przebija te wszystkie historie, gdyż wywiesili wielką tablicę, która mówi dokładnie to. Restauracja czynna od godziny 12 do 18. W tym czasie nie sprzedajemy w restauracji samych napojów i deserów. Typu herbata, kawa, alkohole, szarlotka, lody. Czyli jak chcecie sobie wejść z koleżanką na kawusie, to nie wejdziecie sobie. Prosimy o zapoznanie się z jadłospisem i cenami przed wejściem do restauracji. Tam se zmoknijcie na zewnątrz, popatrzcie, czy was stać. Biedaki jedne, jak was stać, to dopiero wejdźcie, żebyście nie marudzili. Restauracja Hartna się z własnością prywatną, objętą ochroną prawną przed opiniami w Google. To w ogóle prawdopodobnie sensu kompletnie żadnego nie ma. Niemniej jednak jest jeszcze jedna rzecz, którą jeden z klientów tejże restauracji zauważył w środku. Otóż jest toaleta. No i pewnie się ucieszyliście, że skoro od 12 do 18 weszliście już sobie zapoznać się z jadłem, z pisem i cenami i stać was na zupę i drugie danie, to myślicie, że toaletę macie za darmo. Nie. Dla gości również toaleta płatna 5 zł. Żeby nie było, że takie macie miłe wspomnienia przywiezione z gór. Jak ktoś zna jeszcze fajniejsze historie, to ja zapraszam naprawdę chętnie i poczytam i opowiem na antenie.

0: Wysp. Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

Radio Gaga. Nigdy za bardzo nie rozumiem, o co chodzi w teledysku, ale mniejsza z tym, muzyka świetna, 13 minut do godziny 9. Kolejna, no może, kolejny mały skandalik w kancelarii Sejmu, ponieważ tam udowodniono, że pewien pan poseł wynajmował sobie samochód, no może wynajmować samochód, przeznaczył na to 40 tysięcy złotych rocznie, ale jak się okazało, wynajmował go od takiej firmy, której wspólnikiem jest kto? Jego taka bardzo bliska pani narzeczona, taka można nawet powiedzieć. No i tak troszeczkę się gorąco wokół niego zrobiło. Ja bym chciał, żebyśmy my Polacy mieli takie guziczki w domach, że jak kradną nasze pieniądze gdzieś ktoś i jest to udowodnione, nie ma z tym problemu i mamy taki guziczek, że naciskamy. Jak więcej Polaków naciśnie, że mu się to nie podoba, to ktoś przestaje pełnić funkcję po prostu, którą pełni w tej chwili dożywotnio już i koniec. I tak myślę, że szybko byśmy się mogli z częścią spraw rozprawić. Na koniec jeszcze dowcip taki, bo bardzo mi się podoba połączenie i samochód, i poseł. Do mechanika samochodowego przychodzi ktoś i ten mechanik wypełnia jakieś dokumenty, tak nie patrzy na niego i ten pan do niego mówi: przepraszam, ja chciałem licznik przekręcić. No i to normalna kwestia, więc ten mechanik mówi: ile w dół? Nie, raczej w górę. A? Przepraszam, nie poznałem pana pośle.

0: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji to bilans po burzach. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Powiemy też o abolicji na nielegalne studnie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ponad 1120 interwencji w całym kraju odnotowała Straż Pożarna minionej nocy. To efekt burz i intensywnych opadów. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju, mówi Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: W związku z frontem burzowym, który przeszedł nad województwem śląskim, Straż Pożarna odnotowała prawie 300 zgłoszeń. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
0: Trudna sytuacja była też w województwie dolnośląskim, gdzie strażacy odnotowali 271 zgłoszeń i w Małopolsce. Tam interweniowali 204 razy. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
2: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
3: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
0: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywołania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili do aresztu. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
5: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
0: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet 1 000 000 zł.
6: Trzy minuty po godzinie 9, wtorek, 18 dzień sierpnia, za oknami pochmurno, deszczowo, bez słońca i tak jakoś smutno. 14-15 stopni w tej chwili, wiatr do 20 km na godzinę, no i te przelotne opady deszczu, na które trzeba być przygotowanym, więc jakaś kurtka przeciwdeszczowa, jakaś parasolka na pewno wychodząc się mogą przydać. Rozpogodzi się, owszem, ale dopiero gdzieś koło godziny 16, maksymalnie na termometrach 21 stopni. Jutro nie ma co liczyć na jakąś wielką poprawę, stopni 22, może rzadziej będzie padać, za to w czwartek znowu wróci do nas, no powiedzmy, nie to, że upalne lato, ale ciepła i słoneczna pogoda, 27 stopni, do końca tygodnia już raczej słońca nie zabraknie, co cieszy, prawda? Bruno Mars teraz na początku godziny.

Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Kasia Linz po trupach, ojojoj. 16 minut po godzinie 9. Ludzka wyobraźnia nie zna granicy. Przyozdabianie domów to temat długi jak rzeka i szeroki. Różne rzeczy się już widziało. Ja pamiętam tam kiedyś, jak mieszkałem na Strachocinie, Wojnów Strachocin, był taki pan, słynny taki domek, ale on był ślicznie zrobiony z daleka, już się błyszczał, bo pan stwierdził, że wszystko jak sroczka po prostu. Wszystko, co jest szkłem, czy stłuczona butelka po piwie, czy jakiś talerz, cokolwiek po prostu da się w fasady wcisnąć po prostu, to on to wciskał. Tylko że zaczął robić wzorki. Tam z zielonych zrobił bardziej takie listki, z żółtych bardziej słoneczniki i to wszystko zaczynało jakąś koncepcję przybierać, więc ten dom naprawdę po kilkunastu chyba latach ozdabiania przez niego tym szkłem stał się wręcz atrakcją, można powiedzieć, turystyczną i jakoś wyglądał. To, na co teraz patrzą moje oczy, to jest zupełnie inna koncepcja. Nie wiem, skąd taki pomysł. Może pan przechodził wiele razy koło jakiegoś śmietniska i stwierdził, że ludzie wyrzucają lodówki, a przecież taka lodówka, to jak ma drzwi, to te drzwi, one fajnie ocieplają od razu i takie drzwi od lodówki można było sobie na fasadę walnąć. Nie jedna, ale wiele i ma się dom ocieplony, prawda? A lodówki cały czas ludzie wyrzucają, więc on sobie będzie dokładał te drzwi i wkładał na tą fasadę i faktycznie tak wykończona elewacja drzwiami od lodówek na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze, jak ktoś ma ochotę też zobaczyć na własne oczy, funkcjonuje u jednego z gospodarzy. Swoją drogą jest tylko jedna rzecz, która mi się podoba w tym pomyśle. Ileż on sobie magnesów z wakacji może poprzyczepiać teraz?

0: Ja też tak umiem grać, ale się nie popisuję na pełni. Wierzysz mi, Daria?
1: Wierzę, wierzę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Przegląd prasy i portali. Przed nami co ciekawego się tam wyczytało.
1: Zaczynamy od bohaterskiego wyczynu Dolnoślązaczki. Być może tak. Państwo już słyszeli o Alicji spod Świdnicy, która przebywając na urlopie, na wakacjach we Włoszech, uratowała życie mężczyzny tonącego w jeziorze Como. Wakacyjny wypoczynek nad tym jeziorem zamienił się dla pochodzącej z Dolnego Śląska pani Alicji w akcję ratunkową. 22-latka z wykształcenia instruktorka pływania uratowała życie mężczyzny, który tonął. Do zdarzenia doszło w środę, 12 sierpnia w miejscowości Abadia Lariana. 22-letnia Alicja, wypoczywająca nad jeziorem, zauważyła, że w wodzie dzieje się coś niepokojącego. Natychmiast ruszyła na pomoc. Okazało się, że na tafli jeziora było dwóch mężczyzn na materacu. Materac się wywrócił. Jeden z mężczyzn o własnych siłach dopłynął do brzegu. Natomiast drugi zaczął znikać.
0: Tonąć,
1: dlatego pani Alicja bez wahania ruszyła na pomoc i ta akcja zakończyła się sukcesem, powodzeniem. Życie zostało uratowane.
0: Wielkie brawa dla niej.
1: Co więcej, burmistrz tej miejscowości zaprosił Dolnoślązaczkę do ratusza, żeby osobiście podziękować za bohaterską postawę. Wręczając dyplom uznania, docenił jej odwagę, altruizm i doskonałe wyczucie czasu. A ja powiem, że więcej na ten temat jest też w dolnośląskich mediach. Cała historia, są też zdjęcia, a być może i nam uda się skontaktować z bohaterką i przeprowadzić jakiś wywiad.
0: A ja tylko dodam jedną bardzo ważną rzecz, która wydaje się tutaj być istotna, ponieważ trzeba mierzyć swoje możliwości według swoich sił, bo było też bardzo wiele przypadków, kiedy chciano pomóc komuś, kto się topił i utopiło się jeszcze z 5 osób tych, które leciało na pomoc. Trzeba
1: tak,
0: naprawdę
1: ratownicy
0: wiedzieć,
1: wodni bardzo
0: jak
1: często
0: to zrobić.
1: O tym
0: tak,
1: mówią,
0: jak
1: że jeżeli nie jesteś pewien swoich sił,
0: to lepiej zadzwonić na bez, niż samemu próbować, bo jeszcze sam gorzej możesz skończyć w tym wszystkim, więc my pamiętajmy, że też od razu nie biegniemy, nie rzucamy się do wody, jeżeli faktycznie niezbyt dobrze nam to wszystko idzie. No i temat numer dwa.
1: Druga informacja. Chęć przeprowadzki z miasta na wieś, mniej lub bardziej.
0: Ja.
1: 27% badanych mieszkańców Wrocławia. Co czwarta osoba mieszkająca we Wrocławiu chciałaby się na wieś przeprowadzić.
0: Tylko żebyście radio mi jeszcze tam przynieśli, to by było super.
1: Nie fizyczne, ale do pracy.
0: Chociaż mikrofon, no.
1: Napływ nowych mieszkańców jest dla gmin podmiejskich szansą na rozwój, ale też dużym wyzwaniem, jeżeli rozwój zabudowy wyprzedza możliwości inwestycyjne samorządu, sukces demograficzny może zamienić się w pułapkę infrastrukturalną i finansową. Ostrzegają autorzy raportu pod tytułem To my, lokalnie 2026. Jak mówi badaczka zachowań konsumenckich pani Anna Zachara-Widła, wyprowadzka na wieś nie jest niszowym marzeniem mieszkańców największych miast. Z naszych danych wynika, że taki ruch mniej lub bardziej rozważa 33% badanych, którzy na co dzień mieszkają w miastach wojewódzkich. W związku z tym największe miasta w przypadku Warszawy chęć przeprowadzki na wieś to jest 20% badanych. W przypadku Wrocławia, jak już wspomniałam, 27%. Często nie myślimy o przeprowadzce na wieś oddaloną o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, ale zazwyczaj chcemy zamieszkać w gminie podmiejskiej i dalej funkcjonować w obrębie tej samej aglomeracji, czego zresztą Wrocław jest znakomitym przykładem. Mamy tutaj przecież aglomerację wrocławską, co z jednej strony przynosi dużo korzyści, ale stawia też wyzwania,
0: o kilku
1: chociażby
0: rzeczach,
1: związane z dojazdem.
0: Ale też o kilku rzeczach trzeba pamiętać. Na przykład na wsiach są kury. Kury co robią? Pieją kury, prawda, jak śpiewał nam taki...
1: Pieją kury,
0: tak.
1: Pieją.
0: Co robią rolnicy? Jeżdżą ciągnikami, co mają? Obornik rozrzucają czasami. Obornik co robi? Pachnie tak ładnie. No, więc pamiętajmy o tym, że są pewne rzeczy, o których czasami nie pomyślimy. Zapytajcie kogoś, kto już mieszkał też poza Wrocławiem i powie wam dokładnie, z jakimi trudnościami trzeba będzie się mierzyć. Na przykład wiesz, że tam nie zawsze wszystkie ulice są odśnieżone. Tak, we Wrocławiu wszystko piękne, czarny asfalt. Mieszkasz 30-40 km od Wrocławia, pada śnieg i nie da rad wyjechać.
1: Tak, a z drugiej strony wolność tomku w swoim domku. Masz jednak więcej przestrzeni. To jest szczególnie ważne w przypadku...
0: Swoją siekierę masz, swoje budki takie te gumowe.
1: I dzieci mają gdzie poszaleć, a nie tylko w czterech ścianach. No, każda rzecz ma
0: swoje plusy,
1: plusy
0: i
1: minusy. Dokładnie. I na koniec proszę Państwa zaproszenie. Najbliższa sobota to Europejska Noc Literatury. W związku z tym będą się odbywały w miejscach publicznych, tym razem na osiedlu Borek we Wrocławiu, czytania z udziałem aktorów i osób ze świata kultury, sztuki. A w ciągu dnia będzie można po mieście zupełnie za darmo przemieszczać się komunikacją publiczną, transportem zbiorowym. Wystarczy mieć przy sobie papierową książkę bądź czytnik e-booków.
0: Nie telefon, tutaj ustalaliśmy, nie telefon tak. Z książką, tylko czytnik e-booków albo papierową książkę, którą, pamiętajcie, otwieramy na jakiejś stronie, udajemy, że czytamy.
1: Nie no, czytamy,
0: byle
1: oczywiście,
0: by nie było
1: czytamy.
0: Odwrotnie jeszcze, słuchajcie.
1: Darmowe przejazdy będą będą możliwe nie tylko w tych liniach typowo wrocławskich, ale także w liniach aglomeracyjnych, które rozpoczynają się cyfrą 9. Bez biletu będzie można też podróżować pociągami kolei dolnośląskich i Polregio na wyznaczonym obszarze. To trzeba sobie wcześniej sprawdzić, a ja tylko powiem, że jeżeli ktoś chciałby posłuchać w przestrzeni publicznej chociażby Olafa Lubaszenki, pani Renaty Pałys czy Lecha Dyblika czytających...
2: Olecha, on ma taki głos fajny do czytania.
1: No, bardzo fajnie. No to zapraszamy chociażby do zajezdni tramwajowej Borek, do szkoły podstawowej numer 4, do dawnego pawilonu Rumcajs przy Powstańców Śląskich. W Parku Południowym też będą czytania. Oby dopisała pogoda, bo myślę, że to też ma znaczenie.
0: To dziękuję ci w takim razie pięknie, a przed nami elektryczne gitary wytrąciłaś mnie z równowagi.

No taki ciekawy wokal, Bee Gees oczywiście. 39 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina, teraz o pewnej tiktokerce, która ma ważny apel do mężczyzn, żebyśmy nie chodzili. No w ogóle, żebyśmy najchętniej chyba nigdzie nie chodzili, bo jak chodzimy za kobietami, szczególnie wieczorami na przykład, i idzie sobie kobieta i idzie za nią mężczyzna, to ona już się czuje niekomfortowo i ona już się czuje źle i żeby coś z tym zrobić najlepiej. Oczywiście no tutaj burza się rozpętała, ale to pewnie o to wszystko chodziło. Jak chodzić, gdzie chodzić i z kim chodzić, żeby nie czuć się takiego dyskomfortu. I mi się tylko taki jeden filmik kiedyś przypomniał, też pewnie pani tiktokerka, chociaż albo była świetną aktorką, albo faktycznie była troszkę przestraszona. Otóż ona sobie, słuchajcie, idzie. Jest takie dosyć mroczne pomieszczenie, czy dosyć duże takie, dużo samochodów i ona idzie i mówi tak ku przerażeniu: słuchajcie widzowie, idzie za mną facet, idzie już od dłuższego czasu i nie wiem teraz co robić, a wpada w panikę. I ten facet słyszy, co ona mówi: tak, idę za tobą, bo jesteśmy na parkingu samochodowym, idę do swojego samochodu. No właśnie. Czerwone Korole, teraz sobie odpoczniemy i troszeczkę góralskiej melodii posłuchamy.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Czym skorupka za młodu nasiąknie? To powiedzenie sprawdza się w 100% w przypadku edukacji ekologicznej najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eko Frajda. Jakie są tego efekty? Sprawdzimy to w najbliższej audycji. W poniedziałek o godzinie 15:30 i w środę o godzinie 15:30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Może byśmy jakoś pizzę rozdali po godzinie 10:00. Chcecie powalczyć, prawda, czy fałsz? Najpierw trzeba zadzwonić, żeby później jeść pyszną pizzę od pizzerii muzycznej. 71 322 2022. Czekam na telefon od chętnych, a tymczasem Dire Straits.
5: Zawsze w dobrym kierunku.

0: Dwa śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Tymczasem w Polsce jest już 6 poszkodowanych. Tłoczno w prezydenckim wyścigu w Krakowie. Ponad 20 komitetów wyborczych. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Dwa śledztwa, jeden cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
1: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
0: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku, to 21 osób.
2: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Więcej na ten temat Katarzyna Młynarczyk.
4: Termin zgłaszania komitetu zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
0: A wybory zaplanowano na 27 września. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie śpieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200 zł, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
8: Przepraszam, prawie 5 minut po godzinie 10, to tak jak chce się za dużo powiedzieć, 2 słowa na raz, to tak wychodzi. Wtorek, 18 dzień sierpnia, za oknami troszkę lepsza sytuacja niż godzinę temu, bo już mamy 16-17 stopni. Słońce też od czasu do czasu chętniej się wychyla i te rozpogodzenia, o których mówiliśmy, które miały mieć miejsce o godzinie 15, zostały przesunięte już na godzinę 13 mniej więcej, choć jeszcze w tej chwili gdzieniegdzie może pokropić, proszę o tym pamiętać, parasolka może się przydać. Maksymalnie 21 stopni, jutro 23. Słońca jutro niestety nie zobaczymy. Na słoneczną, cieplejszą pogodę musimy poczekać do czwartku. Wtedy 26 stopni wraca na nasze termometry, a teraz my przenosimy się muzycznie do Barcelony w Radiu Rodzina.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina. Prawda czy fałsz?
2: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz, fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: No to prawda czy fałsz? Zobaczymy już teraz, czy uda się Markowi wygrać pyszną pizzę od pizzerii muzycznej. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
6: Jestem, jestem.
5: Zasady znasz. Powiem pewne zdanie, musisz stwierdzić, czy je wymyśliłem, czy jest prawdziwe, czy jest fałszywe twoim zdaniem, dobrze?
6: Dobrze.
5: Znasz się na skrótach? Takich typu na przykład PZU. Umiesz rozszyfrować, co to za skrót? Powszechny nie. Zakład Ubezpieczeń. To myślałem, że to... To myślałem, że tutaj będzie takie właśnie, że ha, ha, ha, nie ma problemu teraz. Bo teraz będzie prawdziwe zadanie przed tobą. Otóż uwaga. Skrót GUGIK. GUGIK oznacza Głogowski Urząd Gruntów i Kontroli. Prawda to czy fałsz? GUGIK.
6: GUGIK.
5: No, ty nie rozpisuj tam, tylko bo już musisz wiedzieć, no, prawda to czy fałsz? GUGIK. Głogowski Urząd Gruntów i Kontroli. Prawda czy fałsz? Dawaj, 3, 2, 1. No dawaj! Nie szukaj, mów!
6: Ja nie szukam.
5: No to mów, prawda czy fałsz? Bo nie uznam. Co powiedziałeś?
6: Prawda,
5: że nieprawda. Wymyśliłem to, niestety. GUGIK to Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Proszę ja ciebie, odpowiada za krajową politykę geodezyjną, mapy i nieruchomości. A Głogowski Urząd Gruntów i Kontroli prawdopodobnie, mam nadzieję, nie istnieje. Niestety nie udało ci się wygrać pizzę. A wiesz, co to znaczy?
6: No wiem.
5: To znaczy, że teraz ktoś inny może zjeść twoją pizzę. Jak ktoś ma ochotę, proszę bardzo, prawda czy fałsz? Druga odsłona za chwilkę. 71-322-20-22. Markowi pięknie, serdecznie dziękujemy. Trzymaj się na razie. Powodzenia następnym razem.
6: Dzięki. Miłego.
5: Miłego również Izalia teraz na naszej antenie, a ja czekam na państwa telefony.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
1: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
1: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: Drugie podejście, 33 minuty po godzinie 10. Tym razem walczyć będzie Krzysztof. Halo, dzień dobry, Krzysiu.
6: Dzień dobry.
5: Słyszymy się, okej, w takim razie. Znasz zasady, prawda czy fałsz? Jedno zdanie, musisz powiedzieć, czy jest prawdziwe, czy fałszywe, czy wymyśliłem je, czy nie, tak?
6: Tak, rozumiem.
5: To tak troszeczkę jeszcze się rozruszamy na początek. Wakacje, byłeś już gdzieś?
6: Nie ma takiej możliwości.
5: Nie ma takiej możliwości.
6: No ale nie wiem.
5: Rozumiem. A jakbyś mógł, to gdzie byś pojechał najchętniej, takie twoje wymarzone?
6: Bieszczady, koniecznie Bieszczady.
5: A widzisz, baza ludzi z mgły, tam kiedyś pamiętam, że dojechałem tam i już dalej się nie dało stamtąd wyjechać, bo tak fajnie było. Dobrze, Krzysiu, w takim razie uwaga, walczysz o pizzę od pizzerii muzycznej, a właśnie na warsztat bierzemy sobie słowo wakacje, które jeszcze trwają i bardzo mi się nie podoba, że już tych uczniów straszą, że za 2 tygodnie. 2 tygodnie to jeszcze łohoho, tyle można przygód przeżyć. W każdym razie, słowo, uwaga, konkurs polega na tym, słowo wakacje, oczywiście, że pochodzi od słowa łacińskiego vacatio i oznacza być wolnym, wolnym od obowiązków. Prawda to czy fałsz?
6: Myślę, że to jest fałsz.
5: Myślisz, że to jest fałsz. Powiem ci szczerze, dzisiaj mam jakieś chyba dobre podejście, bo już drugą osobę zwiodłem. Chciałem ci tak troszeczkę podpowiedzieć jeszcze, ale nie zdążyłem, że jest słowo wakat. Wakat, czyli słowo wolne. Faktycznie słowo wakacje pochodzi od tego łacińskiego słowa wakatio, oznacza bycie wolnym, pustym, niezajętym, mieć wolny czas, niekoniecznie wyjechać, ale wolny czas od obowiązków. Także no, mnie się udało, 2-0 dla mnie.
6: Tak jest.
5: A tobie niestety nie, ale już będziesz o wakacjach długo pamiętał. Dziękuję ci pięknie. W takim razie konkurs Prawda czy Fałsz i walka o pizzę od pizzerii muzycznej przenosi się na godzinę po 12. To już wtedy kolejny prowadzący będzie decydował kiedy, co i jak. A tymczasem Nelly Furtado, ale mi dzisiaj dobrze idzie, już 2 razy was zwiodłem.

15 minut i będzie godzina 11. Teraz troszkę o kulturze, troszkę o naszej naturze, no i troszkę o tym, jak lubimy i czasami możemy się odegrać nad naszym bliźnim. Pani opisywała sytuację, że jedzie sobie nad morze pociągiem, no i wiecie, ma wykupione miejsce. Zdarza się takie, to jest praktycznie normalna rzecz, no co się miejsce ma malować, jak kogoś nie ma, no to ktoś inny, kto akurat nie ma wykupionej miejscówki, sobie na przykład siedzi, wtedy się przychodzi, sam tak miałem, jak też jechałem nad morze. Mówisz, przepraszam, pokazujesz bilet, nie ma problemu, ktoś wstaje i poluje na kolejne wolne miejsca. Tym razem było troszkę inaczej. Pani jechała nad morze, wchodzi do przedziału, a na jej miejscu właśnie siedzi sobie jakiś pan. No więc grzecznie, tak jak należy, zwróciła uwagę, że to jest jej miejsce. No i tenże mężczyzna nie zareagował tak, jak był powinien, ponieważ zaczął się na nią wydzierać, gdyż stwierdził, że to jest jego miejsce, że jest ślepa i pokazał swój bilet jej. Tak przy tym będąc bardzo dosyć niegrzecznym i takim awanturniczym. No i ona faktycznie patrzy, mówi, no to samo miejsce, no ale że pan się tam już zapienił troszeczkę, to wyszła z tego przedziału, no i tak stoi. Mówi, i tu się zrobi ciekawie, mówi, wyszłam sobie na korytarz, stoję, patrzę na niego, on mówi, jak tylko pociąg ruszył, to mu powiem, że jest w złym pociągu. Miejsce dokładnie to samo. Warto być kulturalnym, grzecznym i miłym. W każdej sytuacji to się zawsze opłaca.

0: Dane wykradzione My Doktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Pakiet CPN powrócił, a z nim ceny maksymalne. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dane, które zostały wykradzione w firmie My Doktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, o czym informuje wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Standerski.
1: Dane, które zostały wykradzione w firmie My Doktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
0: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do niego nie dojdzie. Węgierska policja prowadzi postępowanie przeciwko kierowcy autokaru w związku z wypadkiem, w którym zginęło 12 Polaków. Mężczyzna został zatrzymany i dziś ma być doprowadzony przed sąd, który zdecyduje o jego aresztowaniu. Według policji mógł zasnąć za kierownicą. Drugi z kierowców został już zwolniony. O szczegółach Daniel Wrzos.
2: Według właściciela firmy autokarowej kierowcy byli doświadczeni, wielokrotnie jeździli tą trasą. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała kontrolę u przewoźnika. Sprawdzony będzie m.in. czas pracy kierowców, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Inspektorzy kontrolują obowiązki przewoźnika w zakresie nadzoru nad pracą kierowców, pobierania danych z tachografów.
2: Wcześniejsze kontrole nie wykazały firmie większych uchybień. Skończyło się na wlepieniu 2 mandatów po 1000 zł.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od wczoraj obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą jednak w najbliższym czasie zdrożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
5: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
0: A dziś ceny maksymalne paliw są takie jak wczoraj, to 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 oraz 7,37 za litr diesla. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
6: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
7: Reklama.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
12: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Reklama.
14: Koło mnie też będą dożynki, się wybieram. 6 minut po godzinie 11, wtorek 18 dzień sierpnia. Czekamy na słońce, które ma się pojawić koło godziny 13. Póki co jednak gęste chmury i przelotne opady deszczu, także wiatr w porywach, uwaga, nawet 50 na godzinę może pognać, uwaga, na parasolki. Lepiej chyba kurtkę przeciwdeszczową zabrać. 23 stopnie jutro maksymalnie, zobaczymy na termometrach, a na słońce bardziej wakacyjną jednak mimo wszystko pogodę trzeba będzie czekać do czwartku, wtedy 26 stopni, piątek podobnie i w sobotę 25. Każdy teraz dzień odrobinę cieplejszy ze słońcem jest na wagę złota, twierdzą synoptycy, bo po tych trzech słonecznych dniach kolejne cztery znowu mają być pełne deszczu i temperatury w okolicach 22 stopni.

Szkoda z tego Paryża wyjeżdżać tutaj do Wrocławia. Paris, Malcolm McLaren, Catherine Deneuve wokalnie. 18 minut po godzinie 11. Teraz o pewnej ucieczce z więzienia, ale nie z Alcatraz, nie takich słynnych historiach, które znamy z filmów czy seriali, ale miało to miejsce w 1995 roku. Tam był pewien pan skazany, chyba na dożywocie, tak mi się tutaj coś wydaje. W każdym razie, na okładce podręcznika informacyjnego, który został rozdany osadzonym w więzieniu, tam były informacje o tym, jak to działa, kiedy co się dzieje, gdzie co można zrobić, co wolno, co nie wolno. No taki po prostu podręcznik informacyjny więzienia. Umieszczono na wizerunku na przodzie skrzyżowane dwa klucze. Jeden z nich, zauważył tenże skazany, był bardzo podobny do takiego charakterystycznego klucza uniwersalnego, który był używany w więzieniu, którym niektóre osoby się posługiwały, które też zauważył. No i stwierdził razem ze swoim współwięźniem, że można by było spróbować zrobić taki uniwersalny klucz, właśnie wzorując się na tym, co było na okładce tego podręcznika. Okazało się, że niewiele się nie pomylił. Faktycznie ktoś jeden do jednego praktycznie skopiował wizerunek uniwersalnego klucza. Długo testował klucz, który udało im się zrobić na swojej celi, wskazując, gdzie jeszcze wymaga dalszego szlifowania. No i w końcu, kiedy już byli pewni, że wszystko jest okej, tenże skazany otworzył swoją celę, uwolnił kolegę, obaj uciekli, pokonali jeszcze 3 ogrodzenia więzienne. No i summa summarum, ten drugi został złapany dosyć szybko, a natomiast drugi pozostawał na wolności przez całe 12 dni. No ale udało im się zwiać, biorąc pod uwagę to, jak na to wpadli, to i tak genialne. Po wszystkim władze więzienia wycofały feralne podręczniki, no i oczywiście wymieniły zamki. Sydney Pollack, Digital Style of Life.

Ja zespół Redbox for America na antenie Radia Rodzina. Teraz troszeczkę obedrę ze skóry coś, co bardzo lubię sam i pewnie wiele osób też czerpie z tego przyjemność. Praktycznie nie ma człowieka, który by nie powiedział, ależ fajny jest ten zapach taki, który jest jak pierwsze krople deszczu spadną na suchą i nagrzaną glebę, prawda? Okazuje się, że to ten zapach nawet wręcz nazywa się petrichor i jest to taki ziemisty, świeży aromat, który jest po prostu konkretnym związkiem chemicznym o nazwie geosimina, wytwarzanym przez bakterie. Jednym słowem, ten zapach to zapach bakterii, które podobno jeszcze pamiętają, jak dinozaurów nie było na tejże ziemi. No ale nie zwalnia nas to z tego, że sprawia nam to ogromną przyjemność, a podobno wszyscy jesteśmy w to wyposażeni i odczuwamy pewnego rodzaju przyjemność na tenże zapach, gdyż jest to zapach po prostu wody i kiedyś, jak szukaliśmy jej, to byliśmy szczególnie wyczuleni na to, żeby tą wodę z daleka właśnie jakoś wyniuchać i iść za tym pięknym zapachem, żeby po prostu przetrwać. Takie to tajemnice. YouTube i kawałeczek One teraz na naszej antenie.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: Autopromocja.
3: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Autopromocja.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

No i zespół Ameryka zagościł na antenie Radia Rodzina. Bardzo lubię ten utwór. Halls with No Name. 19 minut do godziny 12. To oznacza, że wielkimi krokami zbliżają się intencje, a to z kolei oznacza, że trzeba pisać SMS-y z intencjami, jeśli nie chcecie dzwonić bezpośrednio na antenę. A piszemy te SMS-y pod numer 7148. Tam je wysyłamy, a zaczynamy go od słowa intencja. Kiedy już się rozpoczną, to wtedy najlepiej zadzwonić się i mieć telefon już przygotowany z numerem 71 322 20 22.

I to moment, w którym rozpoczynamy intencje, czekamy na SMS od Państwa, no i już można też dzwonić pod numer, przypomnę, 71 322 20 22 ze swoimi intencjami.

i pierwszy SMS z intencją: Boże, uwolnij wszystkich uzależnionych emocjonalnie od rodziców, aby mogli ze spokojem zacząć swoje dorosłe życie. Jezu, ufam Tobie.

0: I pierwszy telefon, mamy słuchacza już na antenie, witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, o zdrowie, szczególnie dla mojej kuzynki, która walczy ze straszną chorobą. Panie Jezu, bądź jej wsparciem i opieką. Za wszystkich podróżujących do sanktuariów maryjnych, żeby szczęśliwie dotarli, wybłagali łaski u mateńki naszej kochanej i szczęśliwie wrócili do domu. Za wszystkich odpoczywających na wakacjach, za dzieciach, żeby szczęśliwie wróciły do swoich domów i szkół. Za tą straszną katastrofę, która się wydarzyła na Węgrzech. Tych zmarłych, Panie Jezu, przyjmij do swojego królestwa. A tym, którzy zostali z bólem i z cierpieniem, mateńko, bądź ich wsparcie. I za nasze ukochane Radio Rodzina dziękujemy, że jesteście. O zdrowie, błogosławieństwo dla was. I błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie za te intencje. Czekamy na kolejne SMS-y i telefony od państwa.

0: Zbliża się już godzina 12, to znaczy, że czas na modlitwę Anioł Pański, na którą serdecznie już Państwa zapraszam.
1: Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Dobiega końca identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Rozbito gang handlujący nielegalnymi sterydami. Za chwilę sprawdzimy też, co dzieje się na kortach turnieju w Cincinnati. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych wskutek burz w województwie małopolskim.
0: Ulewa i burza przeszły wieczorem i w nocy nad Mazowszem i samą Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z prokuraturą okręgową w Gliwicach rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Polską Agencją Antydopingową ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego dla życia lub zdrowia wielu osób. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału, a z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski obserwuje ich zmagania.
4: Świątek prawo gra o ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu, dało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek zagra jutro z francuską Diane Perry.
5: We Wrocławiu 19 stopni, dzisiaj popada, pogoda będzie w kratkę, zachmurzenie jest niemal pełne, ale słońce będzie wyglądać zza tych chmur, wieje wiatr, można go odczuć, do 22 km to będzie jego maksymalna prędkość i będzie dzisiaj padać zarówno we Wrocławiu, jak i w pozostałej części województwa, nie mamy tutaj zapowiadanych burz w dniu dzisiejszym.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już 12 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się we wtorek. Dzisiaj mamy 18 dzień sierpnia. Za oknem świeci słońce, ale dzisiaj może także popadać. Nasza muzyka jednak będzie wam przynosić, myślę, dużo słońca. Przed nami konkurs do wygrania dla was pizza od pizzerii muzycznej i za chwileczkę powiem, jak to zrobić. Teraz na naszej antenie zespół America i A Horse with No Name.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
2: Mniam. Dziś wtorek z pizzą, zgadza się. Mamy dla was pizzę od pizzerii muzycznej. Nie będzie to gra w prawdę czy fałsz. To działo się o poranku. Teraz chciałabym, żebyście zadzwonili do nas albo napisali i podzielili się z nami tym, co robicie, kiedy pada, jak spędzacie dni, bo za oknem pogoda taka jest dość niepewna. Może dzisiaj padać, czy kiedy pada po prostu się nudzimy, czy robimy coś zupełnie nieoczekiwanego, niespodziewanego. 71 322 20 20 70 to numer, na jaki dzwonimy, 71 48 to numer, na jaki wysyłamy wiadomości SMS-owe, zaczynając od słowa rodzina. Kiedy pada, to świetnie się składa. Jest taka piosenka, którą bardzo lubią moje dzieci, a świetnie się składa dlatego, że można wtedy wyciągnąć kalosze i mówię do mamy, poproszę te kalosze i płaszczyk przeciwdeszczowy i wszystko jest wspaniale. Ja właśnie wczoraj z moimi dziećmi po deszczu spacerowaliśmy, szukaliśmy najgłębszych kałuż i to było fantastyczne. Od kiedy mam dzieci, bardzo lubię, kiedy pada, bo mam od razu plan działania i wiemy, co będziemy robić w najbliższym czasie. Czekam na wasze wiadomości. Do godziny 13 macie szansę właśnie wygrać tą pyszną pizzę od pizzerii muzycznej, dowolną, i zamówienie zrealizować, kiedy tylko będziecie mieć na to ochotę. 71 48 to numer, na jaki wysyłamy SMS-y. Zaczynamy od słowa rodzina, a możecie do nas zadzwonić pod numer 71 322 20 20 22. Co robicie, kiedy pada deszcz?

Nasza słuchaczka pisze, kiedy pada deszcz, gramy w planszówki, czytamy książki Astrid Lindgren, malujemy akwarelami lub po prostu patrzymy przez okno i rozmawiamy. Co wy robicie, kiedy padacie? Napiszcie nam o tym, a jest taka szansa, że będziemy mieć dla was pizzę od pizzerii muzycznej. Jest o co powalczyć. To dowolna pizza zrealizowana w dowolnie przez was wybranym momencie. Czekamy na wasze SMS 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. Co robicie, kiedy pada deszcz?

Oliwia natomiast pisze, że kiedy pada deszcz, nie nudzimy się, wszyscy robimy turniej różnych gier, puzzle, rysunki, a ja rozwiązuję krzyżówki, a że nie jestem sama, jest dużo śmiechu. A deszcz niech sobie pada, ja z rodziną z tego powodu się nie martwię. My też się nie martwimy. Co wy robicie, kiedy pada? 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Na waszą najciekawszą odpowiedź czeka pizza od pizzerii muzycznej.

Czy wy też macie wrażenie, że powietrze pachnie już inaczej, jakby jesienią? Niektórzy nie chcą tego słyszeć i dopuścić do wiadomości, ale tak będzie, niedługo już będzie jesień. Mój syn cały czas dopytuje, czy to już. Mamy kolejnego SMS-a od naszego słuchacza Marka. Gdy pada deszcz, nawet 20-latek znajdzie coś dla siebie. Można pograć na konsoli lub komputerze, obejrzeć dobry film, posłuchać muzyki, przygotować coś pysznego albo zrobić trening w domu. A najlepiej spędzić ten czas razem z rodziną, zagrać w planszówki lub karty, pośmiać się i zrobić wspólny filmik. Bo deszczowy dzień wcale nie musi być nudny. To robię, kiedy pada deszcz i nie mogę iść na basen. Uczę się na fryzjera podczas praktyk, nawet deszcz mi nie przeszkadza. Pozdrawiam, my też pozdrawiamy, ale tutaj dużo informacji się działo, wydarzyło w tej wiadomości. No właśnie, niedługo będzie padać coraz częściej, właśnie wtedy, kiedy jesień już nadejdzie. I powtarzają się tutaj u was takie treści, że wszyscy lubią się zaszyć w domu, nie wychodzić wcale, nie konfrontować się z tą pogodą. Tylko właśnie gdzieś w zaciszu domowym grać, rozmawiać. Najwięcej tutaj jest właśnie gier planszowych w waszych wiadomościach. Ja przyznam, że też bardzo lubię grać w planszówki, ostatnio w Dixit z moimi dziećmi. I no, wyobraźnia wtedy naprawdę może nas ponieść gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko.

To właśnie ten utwór o deszczu, który często w moim domu można usłyszeć. Ja czasami słyszę, że muzyka dla dzieci jest zbyt infantylna i myślę, że dzieci zasługują na dobrą muzykę, czyli taką pełną pasji, autentyzmu i prawdziwych instrumentów.

0: Dalsze procedury po wypadku autokaru na Węgrzech, wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawdopodobnie jeszcze dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech. Mówiła o tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Tymczasem w węgierskich szpitalach wciąż pozostaje 18 osób i nie wiadomo na razie, kiedy wrócą do kraju.
1: Będą przygotowywane kolejne osoby do wypisów i do transportu, ale o decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny, a później przekażemy opinii publicznej. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i wtedy, kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski, to niezwłocznie te osoby zostaną do Polski przywiezione.
0: Wojewoda podkarpacka dodała, że rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na opiekę psychologa. Tu

0: Procedury zostały uproszczone do minimum. Wystarczy zadzwonić pod podane numery telefonów, a psycholog przyjedzie do domu. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, m.in. na Śląsku. Tu interwencji było blisko 300.
1: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
0: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad, kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak z kolei mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
2: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
3: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest...
4: Szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi. Bo to był strach, no a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
0: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłaszać niezalegalizowane dotąd ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
6: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
0: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet milion. Na złotych.
7: Cztery minuty po godzinie 13 we Wrocławiu, 20 stopni, trochę chmur i słońca. Dzisiaj może także popadać nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego województwa dolnośląskiego. A tutaj na Ostrowie Tumskim słońce zagląda do naszego studia. Na zewnątrz wieje wiatr, ale na szczęście jakość powietrza jest dobra. Ciśnienie atmosferyczne donoszę, że jest niskie, więc czas, myślę, na taką wczesno-popołudniową kawę.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.
7: Już 5 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Już wczesnym popołudniem się z wami witam. Jestem z wami do godziny 18. Kasia na przykład pisze, że ona wcale nie siedzi w domu, kiedy pada deszcz, bo musi z córkami na przykład wyjść na zakupy i przypomina sobie wtedy te dzieciństwo i zapachy po deszczu. Pozdrawiamy ciebie, Kasiu. Za chwileczkę dowiemy się też, kto otrzyma pizzę. Zalow.

0: Już 22 minuty po godzinie 13, a teraz krótko o wyprawie, która miała miejsce niedawno. Zakończyła się 1 sierpnia, a pod lupą geologów znalazł się Bałtyk. Wrocławscy studenci ruszyli tropem meteorytów i milionów lat historii Ziemi. Tam właśnie chcieli zbadać północny Bałtyk. Od 19 lipca do 1 sierpnia 11 studentów i doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego płynęło żaglowcem generał Zaruski. Trasa prowadziła m.in. przez Turku, wyspy Alandzkie i Szwedzkie wybrzeże, a jednym z głównych celów wyprawy było badanie kraterów powstałych w wyniku uderzeń ciał niebieskich. Naukowcy analizowali także ślady podnoszenia się Skandynawii po ustąpieniu lądolodu. Doktor Magdalena Modelska, z którą rozmawialiśmy, geolog z Uniwersytetu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jedna z organizatorów wyprawy, mówi o kilku jej geologicznych celach.
1: Mieliśmy w planach zbadanie, to zrobiliśmy, 3 kraterów o bardzo różnym wieku, od 520 do 90 milionów lat. Następnie obszar szczególnie północnego Morza Bałtyckiego i Zatoki Botnickiej jest obszarem bardzo czytelnego zapisu podnoszenia się Skandynawii po ustąpieniu lodowca, lądolodu. I to był kolejny cel. Byliśmy w miejscu wpisanym na światową listę dziedzictwa UNESCO, tak zwane High Coast, gdzie obecnie notuje się zanotowane podniesienie się powierzchni terenu, podniesienie się Półwyspu Skandynawskiego aż o 286 metrów. I ten zapis też w geomorfologii, zapis kopalny starych plaż, starych wałów plażowych był też celem naszych obserwacji, bo ta część geomorfologiczna jest bardzo ważną częścią, ta młoda historia Ziemi jest bardzo ważną częścią geologii.
0: To dopiero była wyprawa. Na pokładzie prowadzono zajęcia z astronomii, gleboznawstwa i nauk społecznych. Pobrane próbki nie zostały jeszcze przeanalizowane. Niebawem trafią do Wrocławia i do laboratoriów, a wyprawa była także praktyczną lekcją pracy zespołowej. Studenci pełnili wachty, uczestniczyli w zajęciach i wspólnie odpowiadali za codzienne funkcjonowanie załogi. Organizatorzy podkreślają, że żaglowiec stał się dla nich rodzajem mobilnego kampusu. O życiu na żaglowcu generał Zaruski opowiada profesor Henryk Marszałek, geolog i współorganizator wyprawy.
2: My traktujemy tenże przepiękny żaglowiec Zaruski, który należy do miasta Gdańska, jako taki mobilny kampus. To jest miejsce, w którym, proszę sobie wyobrazić, 25 osób, bo to jest 5 osób załogi i 20 osób studentów i nas, kadry, plus jeszcze dodatkowo osoby, to są edukatorzy, to są specjaliści od bezpieczeństwa i te 25 osób przebywa 24 godziny na dobę w jednym miejscu, w różnych warunkach atmosferycznych. My mieliśmy kilka takich dni, gdzie wiatr wiał od 4 do 6 w skali Buforta. Łatwo sobie wyobrazić, że część osób cierpiała. To jest też dobra szkoła przetrwania dla młodzieży, ale te przebywanie 20 osób w jednym pomieszczeniu nie musi być komfortowe i ono nie jest komfortowe, ale to właśnie o to chodzi. To jest ta praca i szkolenie jednocześnie i dydaktyka, bo też proszę pamiętać, że mieliśmy zajęcia. Były wykłady, więc normalnie odbywały się wykłady na statku. Więc ten zakres różnych działań był dosyć szeroki. Dosyć dużym wyzwaniem jest tak zwana wachta kambuzowa. Myśmy wszyscy pracowali w układzie wachtowym, czyli 4-5-osobowe wachty z odpowiedzialnym za całość tej wachty przypisanej starszym, tak zwanym wachtowym, od godziny praktycznie 6 rano do 23.
0: Projekt oczywiście nie kończy się wraz z powrotem statku do portu. Wyniki analiz mogą zostać wykorzystane w pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Organizatorzy wyprawy planują też film dokumentalny oraz spotkanie edukacyjne dla licealistów. Aspekt geologiczny był jednak jednym z najważniejszych podczas wyprawy AstroGeo Baltica 2026. Natomiast takie wyprawy jak ta, opisana powyżej, pokazują, że studiowanie geologii może oznaczać nie tylko zajęcia na uczelni, ale także pracę terenową i wyjazdy badawcze. Zadaliśmy pytanie, dlaczego warto studiować geologię?
2: Studia to nie tylko sale wykładowe, ale przede wszystkim każdy student geologii ma możliwość odwiedzania i pracy w najróżniejszych zakątkach nie tylko Polski, ale i świata. Nasi studenci realizują pracę i na Spitsbergenie, realizują oczywiście w najbliższych nam Sudetach, ale w wielu, wielu różnych miejscach. Natomiast później, jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia, to tutaj jest też bardzo, są bardzo szerokie możliwości. Mogą pracować na platformach mogą pracować, no pomijam pracę na uczelni, ale w różnego rodzaju instytucjach. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś jest ciekawy świata, to zapraszamy na geologię.
0: Zakładam, że wy na pewno jesteście ciekawi świata, drodzy słuchacze. Może wśród was jest ktoś, kto zastanawia się nad podjęciem jakiejś decyzji, jeśli chodzi o ścieżkę edukacyjną. Może warto studiować geologię, zostać podróżnikiem, odkrywcą i pływać właśnie gdzieś po Bałtyku, badać różne ciekawe kwestie związane z przeszłością jego i nie tylko.

0: 36 minut po godzinie 13 w najbliższy weekend odbędzie się zlot zabytkowych pojazdów na Zamku Topacz pod Wrocławiem. To 21-23 sierpnia. My zapraszaliśmy Was właśnie na ten zlot, rozdawaliśmy bilety na naszej antenie i kilku naszych słuchaczy na pewno będzie na miejscu, my również. A co szczególnie przyciąga odwiedzających na Moto Classic Wrocław? O to zapytaliśmy Adama Kornafela, z którym rozmawialiśmy na naszej antenie.
1: No myślę, że zlotnictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, youngtimery, takie, które, nie wiem, jako dzieci, pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
0: W Zamku Topacz znajduje się Muzeum Motoryzacji i Techniki i będzie także otwarte w dniach trwania zlotu, natomiast każdego roku pojawia się dużo pojazdów, różne są tematy, towarzyszą każdemu takiemu zlotowi. Jakie pojazdy będziemy mogli zobaczyć w tym roku?
1: Powiem przekrój, Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik, to jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis de Finet, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie.
0: Zlotowi towarzyszyć będzie także konkurs elegancji, który doskonale wpisuje się w tegoroczny klimat wydarzenia, podczas którego zobaczymy perełki francuskiej motoryzacji.
1: Nasi uczestnicy przygotowują się do zlotu w ten sposób, że przywożą rekwizyty, kostiumy, a tutaj akurat no, Paryż był i jest dalej stolicą mody, w związku z tym też myślę, że będzie co oglądać na scenie i ta komisja konkursu elegancji, a to są zawodowi scenografowie, kostiumografowie i też specjaliści od danych epok, no, będą mieli zadanie, żeby oceniać, wyróżniać i nagradzać.
0: Dodatkowo w tym roku Warszawa jako samochód polski obchodzi swoje 75. urodziny i właśnie podczas lotu będzie można zobaczyć pełen przekrój od pierwszej z numerem 1 po ostatnią, mówi Adam Kornafel.
1: W tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie, przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Miałem prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
0: Niesamowite.
1: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
0: Pojawią się także francuskie supersportowe samochody marki Bugatti i wiele, wiele więcej. Będzie także pokaz mody retro, czy będziecie mogli zobaczyć kolekcję zabytkowych rowerów, a wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Znajdą się tam także strefy dedykowane najmłodszym, takie kąciki z zabawkami retro chociażby. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław lub na stronie właśnie Moto Classic Wrocław. Kto jeszcze nie był na Zamku Topacz, nie tylko w Muzeum Motoryzacji, ale w samym obiekcie, jak i jego otoczeniu zielonym, to okazja ku temu jest bardzo dobra. W najbliższy weekend właśnie mamy zlot samochodów zabytkowych Moto Classic Wrocław.

0: Już 13, właściwie 12 minut pozostało do godziny 14. Wiecie, że Tom Hanks spacerował ulicą Mierniczą. Zdarzyło mi się mieszkać właśnie tam podczas studiów. A Hala Stulecia zamieniła się w arenę Igrzysk Śmierci. Wrocław wielokrotnie wcielał się na ekranie w Berlin, Londyn, Gdańsk czy XVIII-wieczną Hiszpanię. W stolicy Dolnego Śląska powstało już około 500 do nawet 600 filmów i seriali. O filmowej historii miasta opowiadała na naszej antenie Małgorzata Urlich-Korn, przewodniczka miejska, badaczka dziejów filmowego Wrocławia i współautorka książki Filmowy Wrocław. Filmowa historia tego miasta rozpoczęła się w 1952 roku, kiedy w mieście powstała filia łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, a dwa lata później wrocławska wytwórnia uzyskała samodzielność i do dziś działa przy ulicy Wystawowej 1. To właśnie tam swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski i Roman Polański.
1: Mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no, możemy się pochwalić już, myślę, że około 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu. Robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę Filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska. To jest praca, która nie ma końca. Po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia.
0: Co sprawia, że Wrocław od dekad przyciąga filmowców? Zdaniem Małgorzaty Urlich-Kornackiej obok względów ekonomicznych decydujące znaczenie ma różnorodna architektura miasta, zwłaszcza zabudowa z przełomu XIX i XX wieku.
1: Dla filmowców właśnie te plenery są najbardziej autentyczne, czyli właśnie całe ciągi tych jeszcze zachowanych kamienic, które można było wykorzystać. Stąd właśnie Wrocław odgrywał Berlin albo wiele innych miast. No i też różne względy, na przykład duński reżyser wykorzystał tramwaje, bo powiedział, że w Danii po prostu nie mógłby nakręcić swoich filmów właśnie tych scen w tramwajach, więc swoje dwa filmy Søren Kark Jacobsen zrealizował właśnie tutaj w plenerach wrocławskich i te stare wrocławskie tramwaje przemalowano właśnie te duńskie i one tak autentycznie wyglądają, między innymi w filmie Chłopcy od Świętego Piotra o takim duńskim ruchu oporu, także no, można to czasami zobaczyć, że no Wrocław po prostu może grać wiele miast. Jest niepowtarzalny.
0: Wrocław gra wiele miast, ale dzisiaj coraz częściej gra samego siebie. Można go zobaczyć m.in. w serialu Breslau w reżyserii Leszka Dawida dla Disney Plus oraz w Netflixowej Wielkiej Wodzie. Zapytaliśmy również Małgorzatę Urlich-Kornacką, która ulica jest najczęściej wybierana przez ekipy filmowe.
1: Odrzep. I to była ulica Srocza i Kurkowa, takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę, tam było przejście pomiędzy Berlinem, Checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było, no i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały, także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców, natomiast później było to Przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił między innymi Patryk Wega. On tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo. Natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką filmową z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki.
0: Akurat w mojej dzielnicy na Grabiszynku często pod szkołą właściwie, do której będą chodzić prawdopodobnie moje dzieci, kręcony jest serial Policjantki i Policjanci i często wydaje się, że tam kolejna jakaś akcja, obława, a to tylko taki właśnie filmowy radiowóz podjeżdża po raz kolejny. Filmowy Wrocław można poznawać podczas spacerów, ale także podczas pokazów filmowych od połowy września w Odra Centrum przy moście Grunwaldzkim rozpocznie się jesienna edycja cyklu Kino na Wodzie. Bezpłatne seansy produkcji kręconych we Wrocławiu, poprzedzone prelekcjami o filmowych plenerach i kulisach ich powstawania. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.

0: Dziś może być już wiadomo, czyje dane przejęli hakerzy z My Doctor. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro za paliwa. 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę My Doctor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski dodał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
1: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
0: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. 6,46 zł za litr benzyny 95, 7,26 zł za litr diesla, 7,47 za litr oleju napędowego. Tyle zapłacimy jutro na stacjach paliw. Przypomnijmy, rządowy program Ceny Paliw Niżej działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia, bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny.
2: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie, jak się dało, stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych.

0: od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
1: Opozycja odbija piłeczkę i tłumaczy, że można inaczej. Apeluje też o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, tak wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowania obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe, jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury, Tomasz Orchowski.
2: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono ich już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
1: Dodam tylko, że dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim.
5: Minęła godzina 14. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pogoda w kratkę. Trochę deszczu, trochę chmur i trochę słońca. We Wrocławiu również popada. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 25 stopni w Legnicy, 22 w Jeleniej Górze i Oławie, 21 we Wrocławiu, 19 w Środzie Śląskiej. We Wrocławiu aktualnie mamy 20 stopni. Jest całkiem pogodnie, choć pochmurno.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już 7 minut po godzinie 14. Za chwilę, po 14.10, zapraszam Was na powtórkę audycji. Będzie to rozmowa z Katarzyną Strauchman. Przeniesiemy się na chwilę do Głuchołaz, by stamtąd w rozmowie przenieść się do Lizbony, a nawet do Brazylii. Kasia kilka lat mieszkała za granicą w różnych miejscach i opowie nam troszeczkę o tym emigracyjnym życiu, trochę o Lizbonie, trochę o tym, jak żyło się za oceanem przez krótki czas. O tym wszystkim po 14.10, a teraz na naszej antenie Sea Stars.

0: Już 11 minut po godzinie 14. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Was na powtórkę rozmowy z Kasią Strauchman. Już teraz przenosimy się do terenów podgórskich w pobliżu Głuchołaz, a stamtąd w rozmowie daleko, daleko w ciepłe zakątki. Znajdujemy się w Jarnołtówku, u podnóża Gór Opawskich, nieopodal Głuchołaz, skąd pochodzi moja dzisiejsza rozmówczyni, Kasia Strauchman, w sieci znana jako zawodowa emigrantka, i porozmawiamy właśnie dzisiaj o emigracji troszeczkę, o tym, czym się zajmujesz. Może na początek, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak zaczęła się twoja emigracyjna przygoda?
1: Moja emigracyjna przygoda zaczęła się od Erasmusa, jak na pewno było to w przypadku wielu osób. Na mojego pierwszego Erasmusa pojechałam na licencjacie, trafiłam do Hiszpanii na 2 semestry i kompletnie przepadłam. Wiedziałam, że życie już nigdy nie będzie takie samo, bo no, po prostu zakochałam się nawet nie, że w tej konkretnej odmiennej kulturze, ale w samym takim fakcie, że jest tyle różnych sposobów na życie, na spędzanie wolnego czasu. Zakochałam się w tym, że mogę się nauczyć innego języka i posługiwać się nim na co dzień. Więc jak wróciłam z tego Erasmusa w Hiszpanii, to natychmiast zaczęłam szukać okazji na wyjechanie na następnego Erasmusa. Co już nie było Erasmusem, bo to była inna umowa, ale w ramach mojego Uniwersytetu Wrocławskiego wyjechałam do Chile na pół roku. Kolejne. To już nie było sponsorowane przez Unię Europejską, tylko musiałam sobie sama zebrać fundusze. Moi rodzice też mi pomogli, dzięki bardzo im, od razu pozdrawiam. I w Chile miałam dużo większy szok kulturowy i już takie większe kwestionowanie tego, że o kurde, to jednak nie jest takie proste dopasować się, bo mimo, że Polska i Hiszpania mogą wydawać się odległymi kulturami, to jednak Polska i Chile są tak odległymi, że wtedy nawet Hiszpania ci się wydaje bardzo podobna. No i po powrocie z Chile wróciłam znowu na uniwersytet i na magisterce pojechałam na mojego ostatniego Erasmusa do Portugalii. Chciałam bardzo jechać do Portugalii, bo byłam wcześniej w Lizbonie na praktykach w przedszkolu i stwierdziłam, że to jest najpiękniejsze miasto na świecie. Wrocław jest na drugim miejscu. I zrobiłam wszystko, żeby się dostać, żeby dostać to miejsce na uniwersytecie w Lizbonie. No i znowu mi się udało, po bardzo długim zawracaniu głowy panią z działu zagranicznego na uniwerku. I do Lizbony trafiłam już jako studentka ostatniego roku magisterki, więc po zakończeniu semestru w zasadzie stanęłam znowu przed decyzją, czy wracać do Wrocławia albo do jakiegokolwiek innego miasta w Polsce i szukać pracy i szukać mieszkania, czy też przedłużyć sobie umowę na mieszkanie w Lizbonie, gdzie już powiedzmy to miałam załatwione, i zacząć szukać pracy. No i stwierdziłam, że jeszcze tej Lizbony się nie nachapałam wystarczająco i zaczęłam szukać pracy, wysłałam parę CV i dostałam pracę i zostałam w Lizbonie.
0: I jak długo tam mieszkałaś?
1: Mieszkałam tam ponad 6 lat.
0: No to bardzo długi okres. Powiedz, czy tęskniłaś za Polską? Podejrzewam, że tak. A czego najbardziej brakowało ci na emigracji za granicą?
1: No, oczywiście brakowało mi rodziny i przyjaciół, ale myślę, że miałam na tyle szczęście, że Ryanair latał jeszcze między Lizboną a Wrocławiem bardzo często, więc jak na 6 lat życia za granicą, to myślę, że wracałam do Polski 2 razy w roku, czyli to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na kogoś, kto mieszka 3000 kilometrów dalej, więc widziałam ich naprawdę bardzo często i udało mi się być na tych wszystkich ważnych uroczystościach, czy na większości ważnych uroczystości, takich jak śluby, chrzty, może jakieś urodziny, to nie do końca, ale byłam często, więc nie zniknęłam nikomu z horyzontu, ale najbardziej tęskniłam no, za tą codziennością z moimi przyjaciółmi, nie tym, że muszę do nich konkretnie zadzwonić, umówić, że tego dnia sobie pogadamy przez godzinę, tylko takiej możliwości, że spotykam się z kimś na szybką kawę i regularnie widzimy się i pamiętamy o tej naszej bliskości przyjacielskiej.
0: I czy dzisiaj można powiedzieć, z perspektywy już bycia w Polsce, trochę tęsknisz za Lizboną?
1: Zdecydowanie, bo Lizbona jest tak pięknym miastem, że w zasadzie nigdy nie chowałam aparatu do szuflady. Codziennie jak spacerowałam po Lizbonie, to robiłam zdjęcia. Po prostu Lizbona jest tak fotogeniczna, że jeśli macie zajawkę fotograficzną, to powinno być miejsce numer 1 na waszej liście marzeń, bo Lizbona, gdziekolwiek się nie obrócisz, jest przepięknie i jest to materiał na zdjęcia i filmy. No i tęsknię za taką portugalską za portugalskim relaksem. Teraz mieszkam w Warszawie, gdzie oczywiście tempo życia jest dużo, dużo, dużo szybsze i dużo więcej się pracuje i dużo szybciej wszystko się dzieje, więc brakuje mi w Portugalii tego, że wszyscy zawsze mają czas na przerwę, czas na kawkę, czas na posiedzenie 20, 30, 40 minut w kawiarni, nie gadając z nikim, po prostu patrząc w przestrzeń, scrollując telefon albo gadając sobie z kimś. To są rzeczy, których najbardziej mi brakuje.
0: Ale może cofnijmy się do początków. Jak się tam odnalazłaś na początku? Czy wydawało ci się, że... Czy widziałaś jakieś takie punkty wspólne? Czy Polska i Portugalia są w jakichś aspektach do siebie podobne?
1: Na początku nie pamiętam, żeby jakieś rzeczy, znaczy było bardzo wiele trudnych rzeczy związanych z dokumentacją, z biurokracją, ale ja mimo wszystko byłam tak zachłyśnięta tym fantastycznym uświadomieniem sobie, że o co mieszkam w Lizbonie, że nawet byłam w stanie przeżyć te największe upokorzenia biurokracyjne pod tytułem wstawać o 5 rano, stać w kolejce 3 dni pod rząd, aż dostaniesz jakiś numer, z którym możesz iść załatwić inny numer podatkowy czy coś w tym stylu. I Portugalia przypomina Polskę w kilku aspektach. To znaczy, tytuły tych aspektów będą się zgadzać, ale później każda kultura interpretuje to trochę na własny sposób. Na przykład, okej, zaczynając od tych negatywów, no to narzekanie. Tak staram się rozłożyć to na czynniki pierwsze, bo Polacy są według siebie samych nawet znani z narzekania, ale Portugalczycy też uchodzą za narzekający naród. Ale ja w moich obserwacjach dochodzę do wniosku, że te dwa narzekania różnią się tak, że Polacy lubią się skarżyć na swoją własną konkretną sytuację, to znaczy bo sąsiad coś tam, kolano, albo nie wiem, teściowa, czy mój szef, jakaś taka swoja własna bańka. A natomiast Portugalczycy bardzo się lubią pieklić o taką sytuację ogólną. Czyli, że na przykład bo polityk jeden z drugim, coś tam. Okej, oczywiście to w Polsce też się zdarza. Ale lubią się skarżyć o takie rzeczy, które wpływają na nich dalekofalowo, długofalowo, a nie na takie swoje prywatne sprawy. W prywatnych sprawach zazwyczaj mówią, że wszystko gra. Oprócz tego kultura jedzenia. Portugalczycy uwielbiają swoje jedzenie i są bardzo tradycyjni w tym. Nie czują potrzeby zmiany czegokolwiek. Jeśli jakaś receptura jest serwowana od 10 pokoleń, to w takim niezmiennym stanie dojechała do dzisiaj i nie czują potrzeby dodania tam niczego, bo ona już jest doskonała. W Polsce my lubimy sobie zjeść, my lubimy też poeksperymentować, to znaczy pierogi, nie mamy jakiegoś bólu serca, tak jak Włosi z ketchupem na pizzy, że o nie, ktoś zbezcześcił moje pierogi, bo dodał do nich szpinaku. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo ciekawi tego, że słuchajcie, nowe pierogi, może ktoś teraz dodał do nich farszu tuńczykowego. Jestem pewna, że ludzie by i tak zamawiali i próbowali po prostu z ciekawości, więc lubimy jeść, ale my jesteśmy bardziej otwarci na kreatywną kuchnię fusion, być może.

To Anna Maria Jopek tak pięknie śpiewa o Lizbonie. Wracamy do drugiej części rozmowy. Rozmawiamy z Kasią Strauchman. W sieci funkcjonuje jako zawodowa emigrantka. Pisze o emigracji, o tym, jak funkcjonować w dwóch światach, czasami w trzech różnych światach. I o tym wszystkim rozmawiałyśmy w pierwszej części rozmowy. Teraz zapraszam Was na drugą.

0: powiedz, co cię najbardziej zachwyciło w Portugalczykach? Mówiłaś już troszeczkę o luzie takim i o tym, że każdy potrafi, znaczy każdy, że Portugalczycy potrafią w jakimś sensie odpoczywać, relaksować się, cieszyć się chwilą. Co jeszcze było dla ciebie takie nowe, takie właśnie zachwycające? Coś takiego, czego my możemy się od nich uczyć?
1: Nie wiem, czy możemy się tego od nich uczyć, bo to wynika z ich lokalizacji geograficznej, ale ja jestem zachwycona związkiem, który Portugalczycy mają z oceanem, bo z każdego punktu w Portugalii myślę, że najdalej masz 2 godziny nad morze, a całe wybrzeże jest też najbardziej zaludnione, więc mało osób mieszka w tak dalekich miejscach oddalonych od oceanu, więc ocean jest tak ważnym elementem ich kultury, że pojawia się w tych wszystkich pieśniach narodowych, w tych tekstach kultury takich jak u nas, na przykład jakaś Bogu Rodzica, to oni by mieli swoją Bogu Rodzica wersję z oceanem. I to, że oni po prostu lubią tam pojechać, posiedzieć, okej, okay, plażować tak jak wszyscy inni, ale też w zimie czy w jakieś takie jesienne dni i tak ta plaża będzie mieć swoich spacerowiczów, którzy się po prostu wpatrują w te fale na oceanie i to jest też taka moim zdaniem forma medytacji. To mnie zachwyciło i w Portugalczykach i w ogóle w Portugalii, że ma tak zróżnicowaną tą linię brzegową, że no naprawdę nic, tylko dokumentować zdjęciami, filmikami, jak pięknie to jest ukształtowany kraj.
0: A muszę o to zapytać, czy były jakieś szoki kulturowe, gdzie otwierałaś oczy ze zdumienia i dziwiłaś się, że to w ogóle jest możliwe?
1: Myślę, że tak i szokiem, znaczy takim negatywnym szokiem kulturowym jest ich portugalska opieszałość i jakaś taka bezsensowna biurokracja. Na przykład jeśli idę z czymś do urzędu w Polsce, no to może nie będę jakoś obsłużona przez najbardziej uprzejmą panią świata, ale wiem, że wyjdę z listą rzeczy, które muszę załatwić, które muszę przynieść i jak je załatwię, to ona mi to zrobi. Natomiast w Portugalii te panie, okej, na pierwszy rzut oka są, czy panowie też oczywiście są bardzo dyplomatyczni i uprzejmi, ale nie załatwią ci tego ani za pierwszym, ani za drugim, ani za trzecim razem, więc śmieję się ze znajomymi, że Portugalia to, no zależy jakie masz nastawienie, albo jest filtrem dla ludzi niecierpliwych, bo po prostu by oszaleli i trafili od razu do wariatkowa po pobycie w Portugalii, starając się właśnie o na przykład rezydencję, albo wręcz przeciwnie, może być takim treningiem dla nerwusów, bo po prostu będą musieli się pogodzić, że nie wszystko zawsze idzie po ich myśli, za pierwszym, za drugim, ani za trzecim razem. W Portugalii to jest typowe, że idziesz do okienka i pani ci mówi, wymagania są takie na dany papier, wracasz z wymaganiami i obsługuje ci już inna osoba i ta osoba powie, nie, brakuje pani zupełnie innego papieru. Dokumentu kończenia przedszkola na przykład, teraz się śmieję, ale no ale przecież pani w innym okienku tego nie wspomina, ale to nie, tak nie może być, no i musisz wracać po raz trzeci z dokumentem z ukończenia przedszkola do trzeciej osoby i ta trzecia osoba w ogóle nie weźmie ani pierwszego, ani trzeciego dokumentu, które dwie poprzednie wspominały, więc to jest taki klasyk i nad tym się traci godziny życia. I po prostu, no nie wiem, to jest taki trening chyba mentalności, żeby po prostu pogodzić się z tym, że nie wszystko od ciebie zależy i że życie zmienia rytm. No nie wiem, musisz po prostu, z tym spowiedziałam po prostu chyba milion razy, musisz uświadomić sobie, że to zajmie dłużej niż się spodziewałaś. Tak jak pewnie ludzie sobie remontują domy. Mają jakiś budżet, ale później się okazuje, że budżet razy dwa, więc w Portugalii masz budżet czasowy na załatwienie czegoś i okazuje się, że to jest budżet razy dwa czasowy na załatwienie tego.
0: A jestem ciekawa, jak Portugalczycy sami do tego podchodzą. Oni zdają sobie sprawę, że to sytuacja może obrać taki kierunek.
1: Tak, ale oni są tak jakby z tym pogodzeni, bo dla nich to jest normalna sprawa, oni tak funkcjonują od lat, więc oni po prostu żyją z tym, czekają grzecznie w tych swoich kolejkach i nie, może i rozumieją ten bunt i tą frustrację obcokrajowców, ale wzruszają ramionami, bo no tak jakbyś ty w swoim urzędzie, w którym chodzisz od dziecka i z rodzicami chodziłeś i twoi pradziadkowie chodzili i nagle przychodzi ktoś z zagranicy i ci mówi, Boże, ale jak wy żyjecie? Dlaczego wy tak żyjecie? No tak samo byś wzruszyła ramionami i powiedziała, no dostosuj się, tak tu jest. Więc oni dosłownie mają tak samo, że no okej, może to nie jest najszybsza rzecz na świecie, ale są jakieś inne możliwości, tak się żyje i koniec, kropka.
0: Domyślam się, że skoro mieszkałaś tam 6 lat, udało ci się pogodzić z tą sytuacją.
1: Udało mi się załatwić wszystkie papiery i numery podatkowe i zdrowotne, których potrzebowałam, i od tamtej pory już sobie spokojniej żyłam.

0: Niektórzy mówią, że polski i portugalski są do siebie podobne. Jak myślicie? Brzmieniowo mamy dużo szyszło. Troszeczkę jest podobieństw w tym języku. A o różnych podobieństwach i różnicach kulturowych rozmawiamy dzisiaj z Kasią Strauchmann, zawodową emigrantką, która w sieci dzieli się swoimi spostrzeżeniami właśnie z emigracyjnego życia. Wracamy już teraz do tej rozmowy. A teraz mam pytanie o tą emigrację za ocean, o tamtejsze szoki kulturowe. Troszeczkę wspomniałaś o tym, że tam rzeczywiście poczułaś, że coś się zmieniło, że to już nie jest Europa. Może kilka słów o tym.
1: Tak, trafiłam do Chile, miałam 22 lata, więc jeszcze byłam taką małą dziewczynką tak naprawdę. I to był pierwszy raz w ogóle poza Europą i od razu do takiego kraju, który trochę może uchodzić za niebezpieczny faktycznie. Nie jest na pewno tak niebezpieczny, jak sobie wyobrażają niektórzy ludzie. Ale no tam dużo mocniej musisz pilnować telefonu, pilnować portfela. Jest może trochę inaczej na pewno, więc mój pierwszy tydzień to był szok za szokiem, ale do tego stopnia, że ja czułam, że ten tydzień trwa miesiąc, bo każde wyjście na ulicę, każde wyjście do sklepu było tak pełne bodźców i dziwnych dla mnie widoków i sytuacji, że starczyło mi materiału do myślenia na następny miesiąc, więc ten tydzień wydawał mi się taki długi właśnie przez tą ilość rzeczy, które się tam wydarzyły, które były zwyczajne. Po prostu wychodzę z domu, idę do supermarketu, tam są zupełnie inne produkty, więc muszę to wszystko mentalnie przetrawić, że okej, co jest czym, co to znaczy ta cena. To były pierwsze takie szoki, może oczywiste, ale no dla mnie tak mocno mi się wyryły w pamięć, bo bardzo dużo czasu poświęciłam na myślenie o tym po prostu wtedy. Ale takim największym szokiem chyba było sympatia ludzi, to, że oni wszyscy byli bardzo otwarci do takiego small talku, że i stoisz w kolejce z panią albo z panem i oni chętnie cię zagadają, bo oczywiście widzą, że wyglądasz inaczej, więc skąd jesteś, a co tu robisz, ale fajnie, o, jak już ładnie mówisz po hiszpańsku i tak dalej. Ludzie na uniwersytecie, tam gdzie studiowałam, też od razu poczułam, że o, jesteś nowa, no to cię oprowadzimy, tutaj jest stołówka, tutaj jest siłownia, tutaj są zajęcia takie i owakie. Wykładowcy też byli bardzo ciekawi, bardzo sympatyczni. Ogólnie jakaś taki poziom zaadoptowania cię do ich grupy i takie chęci, żebyś jak najbardziej czuł się mile widziany w ich kraju, było dla mnie bardzo istotne. Nie, że takie, o fajnie, że tu jesteś, baw się dobrze, tylko o, dobra, no to ci powiemy, jak to działa, tutaj sobie kupujesz to, tam załatwiasz tamto, tutaj możesz zrobić to i wam, to po prostu każdy był takim samozwańczym małym przewodnikiem po swoim wycinku rzeczywistości i to było bardzo miłe, że tak czuli odpowiedzialność za mnie.
0: Myślę, że Chile to nie jest taka typowa destynacja turystyczna. Gdybyś miała zachęcić naszych słuchaczy do tego, by odwiedzić Chile, to co byś powiedziała?
1: To bym też powiedziała, że jest przepięknym krajem. Ja byłam w Santiago i zwiedziłam okolice Santiago, ale Chile jest oczywiście bardzo długie i ma też taką ogromną różnorodność widoków. W Chile możesz jednego dnia kąpać się w morzu i jeździć na nartach, bo jest tam też, w Chile jest najwyższy szczyt Ameryki Łacińskiej, Aconcagua. Jest pustynia z najpiękniejszym, najczystszym widokiem na gwiazdy na całej planecie. Jest dostęp też do Patagonii. Najwięcej ludzi oczywiście jeździ do niej przez Argentynę, bo Argentyna ma największe terytorium, ale Chile też ma tam dostęp. No po prostu jest krajem tak zróżnicowanym, że myślę, że swobodnie można by zaplanować rok jeżdżąc tam ze względu na te wszystkie widoki i niezwykłe formacje po prostu geologiczne i to, co nam planeta serwuje, to każdy kawałeczek dawki tego, co jest najpiękniejsze na tej planecie, znajduje się kawałek w Chile.
0: Wróciłaś do Polski jednak po wielu latach emigracji. Podejrzewam, że to trochę była tęsknota, ale nie chcę odpowiadać za ciebie.
1: No, to była tęsknota, ale też to była sytuacja zawodowa, bo to w Polsce znalazłam najlepsze oferty pracy i po dłuższym czasie pracy w Portugalii na stanowiskach, które były, może mało odpowiadały moim ambicjom, po prostu pracowałam tam, bo w Portugalii nie ma super opcji zatrudnienia, więc jak tylko weszłam na stronę z ofertami pracy w Polsce, w Warszawie, to uświadomiłam sobie, że co dzień dodaje się tyle ofert, co w Portugalii, w Hiszpanii w zasadzie w miesiącu, więc to głównie przekonało mnie może ten rozwój ekonomiczny Polski, to, że teraz jest naprawdę super pełno ofert dla kogoś. Może było już tak od dawna, ale ja nie zauważałam, ale w porównaniu z Portugalią i Hiszpanią to naprawdę tu jest pełno ofert pracy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o twoją drogę zawodową i to, że jesteś zawodową emigrantką, chciałam właśnie spytać o tą część, o ten kawałek ciebie, bo piszesz dużo o emigracji, nagrywasz dużo rolek. Co jest dla ciebie szczególnie ważne właśnie w tej twojej działalności internetowej?
1: Znalazłam grupę ludzi, którzy też albo byli na emigracji i dalej są, albo wrócili do Polski, albo mają zagranicznego partnera albo partnerkę. I ta rzeczywistość, czy taki sposób życia w dwóch różnych kulturach, czyli w polskiej i tej drugiej, jest wpisany w ich codzienność, więc to jest takie fajne dzielenie się tym, że dla mnie kiedyś to było oczywiste, ale od kiedy byłam tam, albo spotkałam się z tym imowym, to widzę to inaczej. Więc takie dzielenie się różnymi sposobami widzenia świata albo sposobów na robienie różnych rzeczy i znajduję bardzo duży odzew ludzi, którzy też na przykład mieszkają w Portugalii, albo w Hiszpanii, albo mają męża z Ameryki i widzą te wszystkie różnice, które same z nich wychodzą i sami siebie przez to lepiej też poznają, bo dopiero w zderzeniu z jakimiś innymi sposobami na życie, no to sobie jesteś w stanie poukładać, że aha, czyli przez cały czas tak robiłam, bo po prostu to był mój sposób kulturowy. No po prostu jest też taka duża dawka autoanalizy w tym wszystkim, poznawania siebie, więc mnie to zaczęło bardzo, bardzo fascynować. Zaczęłam się tym dzielić w internecie po prostu w stylu ej, słuchajcie, co odkryłam, ale to jest ciekawe. I okazało się, że pełno ludzi też uważa, że to jest ciekawe i dzielą się też swoimi spostrzeżeniami. No i tak po prostu czuję, że to jest teraz moja misja.

0: Muzyka z zupełnie innych, gorących zakątków świata. Teraz wracamy do ostatniej części rozmowy z Kasią Strauchman, zawodową emigrantką. Rozmawiamy o podróżach, emigracji, życiu za granicą, różnicach kulturowych. Mówi się, że podróże kształcą, ale to są często, czasami kilkutygodniowe, może miesięczne podróże, ale mi się wydaje, że dopiero kiedy gdzieś mieszkasz, pracujesz, poznajesz problemy innych ludzi, to jak oni widzą świat, rzeczywiście można powiedzieć, że rozumiesz to miejsce i doświadczyłaś go i w jakiś sposób ono cię ubogaciło. Czy tak ty rozumiesz emigrację?
1: Tak, tak rozumiem emigrację, ale myślę, że jeśli jedziesz gdzieś też z otwartą głową i obserwujesz otoczenie, to nawet kilkudniowe wycieczki są w stanie cię wzbogacić, więc nie uważam, że podróże kształcą to jest jakiś taki nadęty frazes, tylko jest prawdziwy, ale to będzie zależało od ciebie, czy jedziesz tam z chęcią nauczenia się czegoś, bo tak naprawdę różnych ciekawych rzeczy możesz się nauczyć na wiosce pod swoim dużym miastem i również otworzą ci głowę na problemy tutejszych ludzi, no ale trzeba uważnie obserwować.
0: No to mam do ciebie teraz takie pytanie. Poproszę cię, żebyśmy spakowały razem taką mentalną walizkę w podróż. Powiedziałaś już o otwartej głowie, co jeszcze należy zabrać ze sobą właśnie, żeby najwięcej móc zabrać ze sobą z tej podróży, niejako trochę do siebie, do swojego wnętrza.
1: Ale z takiej podróży krótkiej czy emigracyjnej?
0: No właśnie, może skupmy się na tej krótkiej, bo emigracji myślę, że nie każdy może doświadczyć z naszych słuchaczy. Częściej podróżujemy po prostu na chwilę.
1: Okej, no to dam ci taką listę rzeczy i fizycznych, i może takich mentalnych. Ja zawsze ze sobą biorę notes i długopis i za każdym razem, jak zauważę coś ciekawego albo mi przyjdzie coś do głowy, to sobie notuję. I nigdy od miliona lat nie było możliwości, żebym ja nie wzięła sobie takiego notesu, żebym ja go nie otworzyła, nie zanotowała i to są moje największe skarby z podróży. Oprócz tego telefon albo aparat na robienie zdjęć, bo niekoniecznie tych wszystkich pozowanych, ale po prostu zdjęć rzeczy, które cię zaciekawiło. Może jakiś fajny napis na murze, albo jakaś miła sytuacja, że babcia idzie z wnusią i uzna, że to urocze i wtedy to nagrywasz, albo robisz zdjęcie. Albo jakiś śmieszny kod. Po prostu ja tak najlepiej zapamiętuję, robiąc sobie zdjęcia wszystkiego i później mam oczywiście zawalony telefon milionami zdjęć, ale uważam, że wszystkie są tak samo cenne. I najchętniej, no dobry humor oczywiście. Jeśli jedziesz wypocząć, no to nie ładuj sobie bardzo skomplikowanego rozkładu jazdy, że wstajemy o 6 i zwiedzamy milion rzeczy i później wracamy do domu jeszcze bardziej zmęczeni, bo musisz po prostu sobie dać też przestrzeń na przetrawienie tych wszystkich rzeczy, które zobaczysz. Więc jestem trochę takim, nie że wrogiem, ale nie do końca popieram, czy nie podobają mi się tego typu wyjazdy, że masz taką objazdówkę napakowaną atrakcjami od rana do wieczora, bez ani jednego dnia na przetrawienie tego wszystkiego, co zobaczyłeś, bo to jest taki ogrom emocji i obserwacji, że fajnie sobie robić takie też luźniejsze momenty na zastanowienie. No i co? Może telefon do przyjaciela, ładowarkę. No, te trzy rzeczy.
0: Super, dziękuję ci bardzo. A powiedz jeszcze, jaki będzie kolejny kierunek twojej podróży, bo podejrzewam, że nie usiedzisz długo w miejscu.
1: Marzy mi się Brazylia, już tam byłam 2 razy, bo mój chłopak jest z Brazylii i chcielibyśmy tam kiedyś spędzić trochę dłużej. No i wtedy na 99% będziemy mieszkać nad oceanem, i no bo nie wyobrażam sobie mieszkać w Brazylii i nie mieszkać nad morzem. Dlaczego miałem zrobić coś takiego? Więc wtedy będzie kolejna dawka szoków kulturowych na temat Brazylii, już takich codzienności, nie? Bo co innego wiadomo, podróż, kiedy nie musisz się tak zagłębiać w tą codzienność, a co innego jak faktycznie stoisz w tej kolejce do lekarza i tak dalej.
0: W takim razie wiem już, o czym będzie nasza kolejna rozmowa. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać i porozmawiać właśnie o Brazylii, której doświadczysz w swojej kolejnej podróży i pobycie tam. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ze mną była Kasia Strauchman, zawodowa emigrantka. Rozmawiamy w Jarnołtówku o wielkich podróżach i emigracji.
1: Dzięki, Judyta, dziękuję wszystkim i do usłyszenia.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Stadion Śląski gotowy na przyjęcie lekkoatletów. Barbara Hobza, zapraszam na wiadomości. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Jak przekazała wojewódzka komenda policji, to 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z nich rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. O sprawie mówił dziś premier Donald Tusk.
1: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
0: Do ataku doszło w piątek w okolicach dworca kolejowego w Bydgoszczy.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to będą musieli wydać lekarze. Śląscy policjanci we współpracy z innymi służbami przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość związaną z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Śledczy przeprowadzili 31 przeszukań i zatrzymali 5 osób. Więcej o tych działaniach Paweł Kasprzak z Zespołu Prasowego Śląskiej Policji.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn i kobietę w wieku od 32 do 52 lat. Wobec 3 podejrzanych zastosowano m.in. dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 mężczyzn sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na meetingi Diamentowej Ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim.
4: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi nasz 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
5: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
4: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw w Birmingham Pia Skrzyszowska.
0: Relację przygotował Przemysław Pozowski.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 21 stopni. Może padać deszcz. Teraz na Ostrowie Tumskim nie pada, ale prognoza mówi, że we Wrocławiu opady deszczu. Wieje także wiatr z prędkością do 20 km na godzinę. Zachmurzenie jest niemal pełne. Jeśli nie pada u Was teraz, to może padać w ciągu dnia. Jakość powietrza na szczęście jest dobra, a warunki biometeo korzystne.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, piątek, niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Dzień dobry wszystkim. Po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner. Za oknem pochmurno, ale w muzyce jest zawsze zaklęte dużo słońca, przynajmniej tej na antenie Radia Rodzina. Już teraz Gypsy Kings.
8: Pienso con sueño para

0: 33 minuty po godzinie 15. Port Lotniczy Wrocław otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych na zakup nowych bramek do automatycznej kontroli granicznej ABC. Na wrocławskim lotnisku wojewoda dolnośląska Anna Żabska i przedstawiciele zarządu Portu Lotniczego Wrocław podpisali umowę na ten cel. Bezpieczeństwo granicy państwowej wymaga nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań, szczególnie w miejscach, w których każdego dnia obsługiwane są tysiące podróżnych, mówi Anna Żabska, wojewoda dolnośląska.
1: Wojewoda dolnośląski odpowiada za granicę państwa. Pamiętajmy, że lotnisko to granica naszego państwa i tutaj zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu i utrzymaniu tej granicy przekazujemy dzisiaj dodatkowe środki dla Straży Granicznej, ale tak naprawdę dla lotniska. To ponad 8,5 miliona złotych, które zostanie przeznaczone na zakup nowych bramek bezpieczeństwa do odprawy pasażerów ze strefy non-Schengen. One zastąpią te pieniądze, to zostaną przekazane na zakup 12 bramek typu ABC, które mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, sprawność, wydajność kontroli tu granicznej, czyli ułatwić pracę dla naszej Straży Granicznej, bo po pierwsze wzrasta liczba pasażerów tutaj na lotnisku. W związku z tym dokupujemy 4 kolejne bramki bezpieczeństwa. Po drugie wzrasta również liczba wyjazdów właśnie poza strefę Schengen, gdzie ta kontrola paszportowa jest konieczna. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim także o sprawne działanie i wydajność tego systemu, tej odprawy tutaj na lotnisku. Wzmacniamy potencjał lotniska we Wrocławiu, ale przede wszystkim ułatwiamy też pracę dla naszej Straży Granicznej.
0: Nowe urządzenia usprawnią kontrolę graniczną pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen. Umowa obejmuje wymianę 8 bramek ABC, które służą na wrocławskim lotnisku od 2019 roku oraz zakup 4 dodatkowych urządzeń, mówi Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.
2: Dzisiaj takich bramek funkcjonuje 8, natomiast po wymianie będzie tych bramek 12. Będzie 6 bramek na przylotach i 6 bramek na odlotach, czyli usprawnimy właśnie zarówno proces odprawy pasażerskiej tych, którzy wylatują, jak i tych, którzy do nas przylatują, będą mogli skorzystać właśnie z tego automatycznego punktu kontroli paszportowej. Ze wzrostem liczby pasażerów będziemy także gotowi na to, żeby służby miały więcej miejsca do realizacji swoich czynności. Więc zarówno my planujemy miejsca dla pasażerów, dla naszej administracji, dla naszej obsługi, do całej załogi, która to będzie realizowała swoje działania, jak i dla służb, które będą tutaj na lotnisku zajmowały się obsługą tego punktu granicznego. Ta inwestycja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu i montażu bramek do kontroli automatycznej paszportowej. Natomiast w momencie rozbudowy naszego terminala będziemy także przewidywać dodatkowe stanowiska dla funkcjonariuszy, którzy będą realizowali swoje czynności. Natomiast te bramki też nie są wyłączone spoza opieki Straży Granicznej. Tam funkcjonariusze także czuwają nad tym, czy ten proces przebiega prawidłowo, czy te osoby pojedynczo wchodzą w odpowiednich odstępach. Także tutaj ten proces związany z obsługą nie odbywa się bezosobowo, bez udziału funkcjonariuszy. Całość realizacji tego zadania ma zostać zrealizowana do końca roku.
0: Zwiększenie liczby urządzeń pozwoli na jednoczesną obsługę większej liczby osób korzystających z automatycznej kontroli granicznej, mówi podpułkownik Straży Granicznej Krzysztof Gracz.
3: Z założenia bramki będą tak samo funkcjonować jak poprzednie bramki. Mamy nadzieję, że będą to nowe bramki, będą nowe systemy operacyjne, które po prostu będą sprawniej działały, będą szybciej przetwarzały informacje i w związku z tym będzie szybsza kontrola graniczna. Jak dobrze Państwo wiecie, lotniska charakteryzują się często tak zwanymi pikami, czyli w danym momencie następuje kumulacja samolotów, czy to na odlot, czy na przylot. W związku z tym chwilowo zwiększa się bardzo dużo ilość pasażerów. Jeżeli będzie większa ilość stanowisk do manualnej kontroli granicznej, jak również do automatycznej kontroli granicznej, tym samym ta przepustowość zwiększy się.
0: Czyli podsumowując, będzie sprawniej, bezpieczniej i szybciej.

14 minut zostało do godziny 16, końcówka sierpnia, choć to nie końcówka, myślę, że można powiedzieć, że połowa, ale zmierzch lata to także okres dożynkowy i właśnie w tym roku na imprezach dożynkowych w aglomeracji wrocławskiej zobaczymy topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Lady Punk, Czerwone Gitary, Andrzej Piaseczny, Zako Power i Big Cyc. Ponadto na scenach w regionie posłuchamy m.in. zespołów Wanda i Banda oraz Papa Dance, Wiki, Gabor, Reni, Jusis, Kasi Cerekwickiej i Gosi Andrzejewicz. W Krynicznie, gmina Środa Śląska, na scenie pojawi się za to międzynarodowa gwiazda, belgijski wykonawca Denzel, którego kawałek Pump It Up możecie kojarzyć, to początek lat 2000. I wiele więcej różnych artystów pojawi się właśnie na około wrocławskich scenach. Warto zajrzeć na stronę wrocław.pl, gdzie znajdziecie szczegóły. Wszystkie wydarzenia są darmowe. Świętujemy, żniwa już praktycznie za nami, albo jeszcze częściowo przed nami, chociaż te drogi, którymi ja się poruszam, to już praktycznie otoczone są polami bez zbóż, ale to ja się na tym tak bardzo dobrze nie znam, więc nie będę tutaj popisywać się swoją wiedzą, ale na pewno sierpień kojarzymy ze żniwami i z dożynkami bez dwóch zdań. Więcej szczegółów na stronie wrocław.pl. Może w waszej gminie również dzieje się coś ciekawego, warto to sprawdzić.

0: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
1: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
0: Ale proszę pani, to jest główna rola.
1: Żadnej z ról.
0: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
1: Nawet o ból.
0: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
1: nie
0: pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja mam sztucę.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze?
1: Janusz Gajos nic z tego nie rozumie, śpiewała Magda Umer, utwór Parole na antenie Radia Rodzina, już za chwilę godzina 16. Natomiast o godzinie 16 wracamy do audycji Bliżej Europy po blisko miesięcznej przerwie. Już dzisiaj Łukasz Ligorowski porozmawia o orędziu o stanie Unii. 16 września przewodnicząca Komisji Europejskiej stanie przed Parlamentem Europejskim, by podsumować miniony rok i wskazać priorytety na kolejne 12 miesięcy. Zapytamy o wsparcie dla Ukrainy, bezpieczeństwo Europejczyków oraz propozycję unijnego budżetu w wysokości 2 bilionów euro, które z pewnością staną się częścią tego orędzia. Sprawdzimy też, czy pojawią się nowe zasady dotyczące dzieci w mediach społecznościowych i jak wygląda droga krajów kandydujących do Unii. To wszystko w audycji Bliżej Europy, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski o godzinie 16.30. Zapraszam.
2: Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do domów. Spór Pfizera z Polską nierozstrzygnięty. Czas na podsumowanie festiwalu Prosta Droga do Boga. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubasa-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
1: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
0: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Sąd w Brukseli odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia jej środków. Sprawa ma związek ze sporem dotyczącym szczepionek firmy Pfizer. Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak podkreśla, że agencja znalazła się w centrum konfliktu, który jej nie dotyczy. O dalszych losach sprawy belgijski sąd ma zdecydować w październiku. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Na to, że Romanowski jest w Naddniestrzu, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Festiwal Prosta Droga do Boga w Gdańsku zakończył występ portugalskiego księdza i DJ-a Padre Guilherme. Kapłan znany jest m.in. ze Światowych Dni Młodzieży. Wcześniej uczestnicy modlili się podczas Eucharystii i adoracji. Spotkanie podsumował arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Episkopatu Polski.
4: Zarówno modlitwa msza święta, potem była adoracja, krótka, gdzieś pół godziny adoracja, gdzie była idealna cisza, widać było rozmodlenie, widać było to pragnienie właśnie spotkania Boga i potem sam koncert. No, radość była ogromna, ludzie się bawili, tańczyli potem w czasie koncertu.
0: Dodajmy, że w Ergo Arenie na festiwalu Prosta Droga do Boga spotkało się około 10 tysięcy osób.
5: Trzy minuty po godzinie 16 we Wrocławiu, 21 stopni, pochmurno, ale słońce przebija się zza tych chmur. Wiatr wieje z prędkością do 20 km na godzinę. Są spore szanse na opady deszczu, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, jakość powietrza dobra. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Nad ranem o godzinie 5 będzie to 15 stopni. W pozostałej części województwa warunki pogodowe dzisiaj bardzo podobne.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rim-

0: Kieckiem. Do ognistej katani, chłodnego kewlawiku, spokojnej ochrydy czy złotej warny.
1: A może dalej?
0: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
4: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
5: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Pięć minut po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z wami do godziny 18. Już teraz na naszej antenie Jennifer Page. Przypominam, że o 16.30 wraca po blisko miesięcznej przerwie audycja, którą prowadzi Łukasz Ligorowski, Bliżej Europy.

0: Jamiroquai na antenie Radia Rodzina. 12 minut po godzinie 16. Bolesławiec ponownie stanie się stolicą ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia w mieście odbędzie się 32. Święto Ceramiki. W programie m.in. targi, wystawy, koncerty, parada ginoludów i atrakcje dla całych rodzin. Muzeum Ceramiki przygotowuje także wystawę poświęconą 80-leciu jednego z najważniejszych powojennych zakładów ceramicznych w mieście. Święto Ceramiki to wydarzenie, które co roku przyciąga do Bolesławca mieszkańców i turystów zainteresowanych lokalną tradycją ceramiczną. Na pytanie, czym jest Święto Ceramiki, odpowiada Tadeusz Orawiec, kustosz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
1: Święto Ceramiki to największa impreza kulturalna w naszym mieście. Ona z reguły się odbywa w trzeci weekend sierpnia. Działania kulturalne, koncertowe, wystawiennicze związane są z ceramiką. Oczywiście towarzyszą temu duże targi ceramiczne, które gromadzą wystawców i producentów nie tylko z Bolesławca, ale również z innych.

0: ośrodków. One są umiejscowione w rynku. Głównym organizatorem święta obok miasta jest Warszawski Ośrodek Kultury.
1: Zaryzykuję stwierdzenie, że chyba każdy z naszych słuchaczy zetknął się kiedyś z ceramiką bolesławiecką i kojarzy charakterystyczny kobaltowy kolor i wzory. Dla mnie Bolesławiec to jest zawsze blues nad Bobrem, który tam się odbywał przez szereg lat. Takie spotkania około bluesowe, warsztaty i koncerty. Jeździłam tam kiedyś przez wiele, wiele, wiele lat, ale teraz przez 5 dni od 19 do 23 sierpnia ceramika będzie obecna nie tylko na stoiskach i wystawach, ale także podczas koncertów, wydarzeń plenerowych i rodzinnych atrakcji. Tegoroczna edycja będzie miała również szczególny akcent historyczny. Muzeum Ceramiki zlokalizowane przy ulicy Zgorzeleckiej przypomni 80 lat działalności zakładów ceramicznych Bolesławiec.
0: My jako muzeum również co swoją cegiełkę do tego kolortu dokładamy. W tym roku głównym elementem obchodu Święta Ceramiki będzie jubileusz 80-lecia działalności największych i najdłużej funkcjonujących powojennych zakładów bolesławieckich, zakładów państwowych ZC Bolesławiec spółka ZOO. Przygotowujemy wernisaż wystawy podsumowującej 80 lat działalności. To otwarcie wystawy będzie w sobotę 22 sierpnia o godzinie 18. W wystawie towarzyszyć będzie publikacja podsumowująca właśnie ten okres funkcjonowania od początku 1946 roku po dzisiejszą działalność. Będzie również pokazywała działalność projektantów ceramiki bolesławieckiej oraz najbardziej popularne wzory.
1: W obchody włączy się również żywe Muzeum Ceramiki, które mieści się przy ulicy Gdańskiej. Od 19 do 23 sierpnia na całe rodziny i każdego odwiedzającego czeka bezpłatne zwiedzanie bez konieczności wcześniejszej rezerwacji, a na miejscu będzie można spróbować swoich sił w dekorowaniu ceramiki. Wówczas może będzie można docenić ten kunszt. O atrakcjach, które czekają na gości w tym obiekcie w czasie Święta Ceramiki mówi Sylwia Roman, przewodniczka.
2: Od 19 do 23 mamy darmowe zwiedzanie, które będzie się odbywa co pół godziny bez rezerwacji, więc zapraszamy do nas, można przyjść i na pierwsze wejście wolne wejść. Na ogrodzie, który znajduje się troszeczkę dalej, mamy również dużo atrakcji. Nasze zaprzyjaźnione koło gospodyń gotuje pyszne posiłki, mamy różne dmuchańce dla dzieciaków, odwiedzają nas jak co roku zaprzyjaźnione alpaki, więc to również jest atrakcja. Na tarasie naszym prowadzimy również warsztaty malowania. Można przyjechać, spróbować swoich sił ozdabiania.
1: A to wszystko w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Świętujemy to 32. Święto Ceramiki. No, jej szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk.

0: Chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Rodzina. Już teraz po bliskomiesięcznej przerwie zapraszam na audycję Bliżej Europy, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski.
1: Bliżej Europy.
2: Dzień dobry Państwu, cieszymy się, że z nami jesteście po takiej lekkiej przerwie wakacyjnej, ale jeszcze wakacje oczywiście. Po miesięcznej przerwie do Państwa wracamy z audycją Bliżej Europy i dzisiaj gościnią tej audycji jest Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: W minionych audycjach rozmawialiśmy, jak ważna jest lokalizacja przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej właśnie we Wrocławiu. Jest kilka takich biur w całej Europie. No jesteśmy wyróżnieni w ten sposób, więc korzystamy też i z takiej możliwości, że możemy tutaj lokalnie porozmawiać, a ja wierzę, że poprzez internet też oddziałujemy na szerszą skalę, jeżeli chodzi o poznawanie zakresu działalności Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. I dzisiaj chcemy się zatrzymać przy temacie zbliżającego się orędzia o stanie Unii. Pani dyrektor już za kilka tygodni, no niecały miesiąc, przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosi orędzie o stanie Unii. Czym tak naprawdę jest ten moment dla zwykłego mieszkańca Wrocławia, Dolnego Śląska, Polski? Dlaczego to wystąpienie ma znaczenie poza brukselskimi korytarzami?
3: Tak, ja bo dodam jeszcze dodam, że Wrocław jest tutaj w bardzo zacnym towarzystwie jako siedziba przedstawicielstwa regionalnego, ponieważ inne miasta to jest Mediolan, Barcelona, Monachium, Bonn i Marsylia. Także myślę, że jest to szacowne grono miast i Wrocław wpasowuje się w nie doskonale. Z tym orędziem o stanie Unii to jest też taki proces, jaki jest w Ameryce. W Ameryce też jest takie orędzie o stanie, ale wtedy Ameryki, przez prezydenta amerykańskiego wygłaszane. No i rzeczywiście to jest zawsze taki kluczowy moment. W Europie to przemówienie jest właściwie z roku na rok coraz ważniejsze. Kiedyś, jeszcze może jakąś dekadę temu, to rzeczywiście były takie przemówienia, kiedy się zdawało sprawę z tego, co się zrobiło, no i prezentowało jakieś plany na najbliższe lata, też często w takich technicznych obszarach, jak na przykład digitalizacja, w sensie infrastruktury, ile się tam rozbuduje, albo na przykład czy Wi-Fi będzie dostępne w miastach za darmo, czy coś takiego. A teraz mamy oczywiście zupełnie inne wyzwania i ta rzeczywistość się bardzo zmieniła. I takie przemówienie, chociaż odbywa się w Strasburgu na pierwszej jesiennej sesji parlamentu, to jego skutki odczuwane są lokalnie, bo tam właśnie zapowiadane są te duże inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa, energii, konkurencyjności, wsparcia dla przedsiębiorców, czy też przyszłych funduszy europejskich.
2: Ale można powiedzieć, że to jest taka przedstawienie wizji, przegląd tego, gdzie jesteśmy z różnymi projektami, w którą stronę one mają zmierzać, korekta może niektórych rzeczy, czy to tutaj nie następuje? To jest bardziej takie przedstawienie tego, co chce komisja robić w najbliższym czasie?
3: Myślę, że jeżeli podsumować orędzie, no to orędzie to jest z jednej strony właśnie wytłumaczenie tej dużej wizji, w jaki sposób te różne elementy, które znamy, te różne programy, które są od Erasmusa poczynając do, nie wiem, programu SAFE, tak? Jak one się wpisują w taki jeden kierunek, w którym no, Unia podąża, czy ma podążać. Jest to też taki moment wskazania pewnych zdarzeń, które bardzo mocno zaważyły na tym, o czym w danym roku jest orędzie i dlatego na przykład przewodnicząca zaprasza zawsze takie specjalne osoby do Strasburga i to czasami jednym z takich przykładów były dzieci ukraińskie, które zostały porwane do Rosji i wróciły, także raz na orędziu tacy byli goście, a kiedy indziej byli to na przykład strażacy walczący z pożarami lasów w całej Europie, pokazujący europejską solidarność. A z drugiej strony właśnie mamy te elementy programów, które oczywiście tam się pojawiają. Mhm.
2: Tutaj pani przywołuje te osoby, które nawiązują do pewnych sytuacji też. Myślę, że to jest głównym celem pokazanie tego, że Unia Europejska widzi tutaj problemy, tutaj była aktywna, tu coś działała, chce docenić też te grupy czy osoby konkretne?
3: Tak, no i pokazać też, jakby dać świadectwo, tak, bo kiedy widzimy, jak siedzi na sali 10-letni chłopiec z Ukrainy, który został porwany i i udało mu się dzięki niesamowitym staraniom wrócić, no to jest to bardzo mocne wrażenie i takie namacalne, bo czytamy o tym w gazetach, czy na portalach internetowych, ale tutaj siedzi taka osoba i no jakby zaświadcza swoją obecnością, że też dzięki europejskim wysiłkom jego powrót do domu, do rodziców był możliwy.
2: Tutaj wojna w Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę zmienił optykę, mam takie wrażenie, i to nie tylko w Europie, myślę, że na świecie, chociaż w Europie najbardziej to odczuwamy poza Ukrainą oczywiście. W ubiegłorocznym orędziu dominowały właśnie słowa bezpieczeństwo, jedność, solidarność. Padały też mocne słowa o rosyjskich dronach nad Polską i pełnej solidarności Europy z naszym krajem. Taki był wtedy okres, tak? Czy w tym roku spodziewa się pani, że też będą te słowa i zakres dotyczący bezpieczeństwa dominował? Czy ten ciężar gdzieś się przesunie? Bo wojna, która się cały czas toczy, generuje duże straty, śmierć, no jest ważną sprawą i tutaj jest to na pewno bezwzględnie jedna z ważniejszych spraw w Europie, no ale nie możemy też zostawić gospodarki, konkurencyjności, rozwoju. Jak pani widzi te kwestie? Czego się pani spodziewa w tym zakresie?
3: Ja dziękuję, że pan tutaj wymienił te drony, ponieważ tych dronów jest coraz więcej. Dronów, myśmy ostatnio mieli przecież nawet taką rakietę, tak jak to się mówi, pocisk manewrujący, tak?
2: Tak.
3: Z półtonowym ładunkiem. Także to jest problem, który narasta. Także oczywiście jest bezpieczeństwo. No, w tym roku rozwija się program SAFE w kilkunastu krajach europejskich. Tylko ono jest rozumiane szerzej, ponieważ jakby to powiedzieć, no w gospodarce coraz bardziej widoczne są te skutki wojny, między innymi te wysokie ceny energii, które w jakiś sposób, no może nie dławią, ale nie są korzystne dla gospodarek europejskich. Także coraz mocniej pojawia się pytanie, jak z jednej strony inwestować w bezpieczeństwo, a z drugiej strony pomóc Europie w gospodarce, w konkurencyjności, właśnie wobec tych wysokich cen energii, zamykających się pewnych rynków zbytu, tak? Bo jednak to był bardzo duży rynek zbytu dla takich krajów jak Finlandia, jak Szwecja, ale pewnie też Słowacja czy Węgry. Także z jednej strony mamy to bezpieczeństwo militarne, ale z drugiej strony też takie bezpieczeństwo gospodarcze, też odporność infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jakby to powiedzieć, planowania swojego życia.

0: bliżej Europy.
1: Chciałbym też na bezpieczeństwo popatrzeć z drugiej strony, z jakiegoś innego punktu widzenia, jako rodzic. Też była mowa, słyszy się o tym bezpieczeństwie dzieci, tutaj pani wspomina o cyberbezpieczeństwie, ono nie tylko dotyczy państw czy całej Unii Europejskiej, ale też dotyczy grupy, tutaj mam na myśli właśnie wspomniane dzieci. W odniesieniu do mediów społecznościowych, widzi pani szansę, że Unia Europejska faktycznie wprowadzi konkretne, wspólne limity wiekowe dla różnych platform?
2: Myślę, że bardzo wiele się dzieje, jeżeli chodzi o zagadnienie bezpieczeństwa najmłodszych przy używaniu właśnie platform internetowych i urządzeń mobilnych, które jakby dają im dostęp do tych platform. Przecież w Polsce ma teraz od września wejść bardzo taki rygorystyczny zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Tutaj Polska idzie, przypominam, za innymi krajami europejskimi. Taki zakaz był już wprowadzony we Francji ileś lat temu. Zagadnienie weryfikacji wieku, tak? Bo to jest taka idea, żeby chronić to wczesne dzieciństwo, to takie wczesne lata nastolatkowe, kiedy jak to się mówi, te płaty mózgowe się jeszcze nie wykształciły na tyle, żeby krytycznie spojrzeć, żeby właśnie ten okres jeszcze zachować w spokoju od tego zgiełku, od tej dezinformacji też. No ale tak samo od agresji, od jakichś obrazów, które niczego pozytywnego w życiu młodych ludzi nie wnoszą. Także te starania mają już wiele lat w Unii Europejskiej i kiedyś to było rzeczywiście, komisja miała taką nadzieję, że platformy jakby zrobią to same.
1: No ale tutaj chyba woli współpracy takiej konkretnej chyba nie ma, bo wiadomo, że też tutaj każda firma patrzy na korzyści finansowe też.
2: Tak, czas oczekiwania na dobrą wolę z tamtej strony się skończył i to widać bardzo wyraźnie. Także w tej chwili państwa członkowskie oczekują propozycji komisji w zakresie mechanizmów wprowadzania kontroli wieku, które będą na platformach wymuszane. Przypominam, te wszystkie akty DSA, DMA, one właściwie idą w tą stronę, żeby wymuszać pewne rozwiązania na platformach dla dobra konsumentów, i możliwość karania tych platform dotkliwymi karami finansowymi.
1: Tutaj mam duże nadzieje w tych działaniach, pokładam duże nadzieje. Zobaczymy, jak to się uda, bo też to nie jest takie proste, bo też strona użytkowników musi odpowiedzieć na to, że też się stosuje do pewnych zasad. A tutaj może być różnie, ile krajów, tyle spojrzeń na ten temat. Chciałbym też właśnie, żebyśmy przekrojowo różne punkty dzisiaj omówili, bo one mogą pojawić się w tym właśnie orędziu. Jednym z takich punktów jest taki wątek związany z korzyściami przed akcesyjnością innymi dla krajów kandydujących. Myślę, że jest to taki temat, który jest duża szansa, że się pojawi w orędziu. Na czym miałoby polegać w praktyce, jak to się ma do tempa, w jakim kraje takie jak Ukraina czy państwa Bałkanów Zachodnich zbliżają się do członkostwa?
2: Przypominam, że proces przystępowania do Unii Europejskiej to nigdy nie jest taki, po pierwsze nie jest nagły, zawsze jest stopniowy, a po drugie zawsze na tym etapie przedakcesyjnym pojawiają się możliwości uczestniczenia w różnych programach albo w takich formach tych programów, które są dostosowane do możliwości krajów, które jeszcze w Unii nie są, nie mają na przykład zharmonizowanego prawa w danych dziedzinach. My dostajemy takie różne zapytania. Na przykład ostatnio dostaliśmy zapytanie od kancelarii prawnej, która pomaga Bośni i Hercegowinie tutaj na polskim rynku, czyli na unijnym rynku swoje produkty oferować. No i właśnie było pytanie, czy ta umowa ramowa stowarzyszeniowa tak zwana, która już umożliwia pewne przepływy, czy ona się nie kłóci z umową taką właśnie z tymi różnymi krokami przedakcesyjnymi i jak to można interpretować. Także zawsze jest tak przed akcesją, że coraz więcej programów się otwiera. No wiadomo, zaczynając właśnie od tego przysłowiowego Erasmusa, od pewnych programów transgranicznych, infrastrukturalnych, tak jak Polska uczestniczyła w tych programach FAR 20 kilka lat temu. Bardzo szybko z reguły otwiera się współpraca naukowa. W pewnym stopniu można negocjować otwarcie na pewne rodzaje towarów, które na przykład dla Unii byłyby krytycznie niskie w samej Unii, także Także takie możliwości są, ponieważ każda taka...
1: Czyli każdy, szukamy korzyści różnych, tak?
2: Szukamy
1: też?
2: Korzyści.
1: I wprowadzając tutaj na tej płaszczyźnie też już
2: uczymy się, jak to działa. Uczymy się standardów unijnych i do nich się przystosowujemy.
1: Ja pozwolę sobie też odesłać Państwa do strony radiorodzina.pl, audycję Bliżej Europy. Tam szerzej też rozmawiamy o tym temacie, bo to jest bardzo ważny temat, który się też obserwujemy. On się toczy cały czas, tak jak pani dyrektor przed chwileczką powiedziała. Chciałbym wrócić też trochę na nasze podwórko tutaj lokalne, ale w kontekście właśnie orędzia, o którym dzisiaj rozmawiamy. Chyba najbardziej namacalny dla Polski będzie temat kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Komisja zaproponowała aż 2 biliony euro, olbrzymia kwota. Co ta propozycja może oznaczać konkretnie dla Dolnego Śląska? Czy tutaj w tej skali możemy na to popatrzeć, czy bardziej patrzymy na cały region Polska i kraje inne?
2: Tak, te 2 biliony to było takie wyjście trochę w przód, ponieważ właściwie 10 lat temu prawie, czyli jeszcze nie było COVID-a, już nawet nie wojny, ale nawet jeszcze COVID-a nie było, tak? To była zupełnie inna rzeczywistość. No upłynęło tyle lat, że ta nowa perspektywa, ona przede wszystkim musi też odpowiedzieć na to wyzwanie, że przed Unią Europejską się stawia coraz to nowe zadania. No COVID przyniósł swoje, wojna przyniosła swoje, także no jak powiedzieć, jest takie założenie administracji, że jeżeli jest więcej zadań, no to trzeba mieć też więcej środków.
1: Ale te 2 biliony euro to jest to więcej?
2: To jest to więcej, to jest chyba 40% więcej, o ile się nie mylę. No i rzeczywiście, no powiedzmy, jest to propozycja komisji do negocjacji. Wiadomo, że tam się to się na tych 2 bilionach pewnie nie utrzyma.

0: Wyżej Europy.
1: Jak długa jest ta droga? Jak trudne są te negocjacje?
2: Bo mówi, że to się będzie... One już trwają, bo pierwsza propozycja komisji była sformułowana już kilka miesięcy temu, także to są teraz w tej chwili na przykład, jeżeli jest nowy program Erasmus uchwalany na następne lata, to są tak zwane kompromisy cząstkowe, ponieważ parlament się, powiedzmy, zgadza z komisją w niektórych zagadnieniach programowych, ale tych budżetów na te następne ileś lat jeszcze nie ma, bo to jest osobny poziom negocjacji, tylko żeby pokazać, jakie to jest skomplikowane, że ten budżet musimy teraz między różnymi programami już istniejącymi żonglować, tymi, które będą utworzone, na które się jeszcze nie zgodziły państwa członkowskie, gdzie są duże podziały na przykład, no i zapewnić jeszcze jakąś taką poduszkę na przykład na spłatę KPO. To trzeba przyznać, że to jest taki budżet, który zakłada, że Unia zaciągnęła duże zobowiązania w okresie COVID-u. Tak samo teraz duże zobowiązania, między innymi na program SAFE, tak? No i jak to jest z tymi zobowiązaniami? Owszem, na świetnych warunkach, ale...
1: Trzeba spłacać, długi trzeba spłacać.
2: Tak, długi trzeba spłacać, bo inaczej się ten dobry rating też straci, tak? Także to jest... ważne.
1: Pani dyrektor, wiem, że tradycyjnie w dniu ogłoszenia orędzia albo w okolicy, tak, orędzia, zapraszacie państwo do Domu Europy przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Jak młodzi ludzie odbierają plany komisji? Czy ich perspektywa różni się od tego, czego się państwo spodziewają, tak? Rozmawiamy tutaj o tym, co może się pojawić w tym, a może młodzi ludzie zupełnie czegoś innego oczekują, inaczej patrzą na Unię Europejską. Ma pani taką informację zwrotną? Te spotkania się odbywały już, tak? No nie wiem, co przyniesie tegoroczne spotkanie, bo rozmawiamy przed orędziem, to czas pokaże, ale jak pani na to patrzy z tego punktu widzenia?
2: Ja przede wszystkim bardzo lubię tę świeżość tego spojrzenia, tak? Taką bezkompromisowość, takie dążenie do sedna sprawy. Uważam względnie pozytywne nastawienie, mimo że to jest tam daleka instytucja siedząca gdzieś w jakimś innym kraju, chociaż my tu jesteśmy tym przedstawicielstwem regionalnym i przybliżamy oczywiście Europę. Różne poglądy. Wydaje mi się, że jest taka dojrzałość w młodych ludziach, że przez to może, że oni są jednak wystawieni na ten szum informacyjny, potrafią sobie te swoje poglądy też tam tworzyć. Te poglądy są różne, każdy ma prawo, że tak powiem, się w jakichś poglądach odnaleźć. I bym powiedziała też takie nowe spojrzenie na pewne sprawy.
1: Nie polaryzują się?
2: Ale ja chciałam o takiej jednej rzeczy powiedzieć tutaj, bo mamy taki, to akurat nie na tych naszych spotkaniach, to akurat nasi koledzy z Francji, z przedstawicielstwa regionalnego w Marsylii, oni prowadzą taki dialog z młodymi rolnikami. I to już jest też zupełnie inna rozmowa niż z rolnikami starszej generacji, tak? Oczekują czegoś innego, oczekują szybszej cyfryzacji właśnie na że tak powiem, produkcji rolnej, zupełnie inaczej patrzą na świat. To już też nie jest taka ucieczka ze wsi na przykład, tylko też takie zobaczenie, co ja mogę nowoczesnego, co ja mogę ciekawego zrobić u siebie, gdzie mam w gruncie rzeczy lepszą jakość życia niż w takim głośnym...
1: No ale to miejscu. Ciekawy punkt widzenia.
2: Tak, także młodzi przynoszą nowe perspektywy, uważam.
1: Czyli trzeba uważnie ich słuchać, a jest taka okazja zawsze w Domu Europy w trakcie tych spotkań, debat. Na sam koniec już, pani dyrektor, czego osobiście pani najbardziej oczekuje w tegorocznym orędziu? Czy jest jakiś wątek, który śledzi pani ze szczególną uwagą?
2: Szczerze mówiąc, to co mnie interesuje... Przede wszystkim jako szefową przedstawicielstwa regionalnego we Wrocławiu. My tu pracujemy w Polsce Zachodniej, która jest w bardzo interesującym momencie swojego rozwoju, ponieważ bardzo dobrze przerobiła, że tak powiem, fundusze strukturalne, te różne fundusze spójnościowe. Wiadomo, że w następnej perspektywie będzie ich mniej. Natomiast będzie więcej funduszy innowacyjnych, właśnie pracujących na rzecz konkurencyjności, pomagających firmom, pomagających samorządom też, bo samorządy to też jest część właśnie oczywiście rozwoju. I pytanie, jakie się tam właśnie pojawią akcenty. I tu chciałam powiedzieć, że to, co zwróciło moją uwagę w ostatnich dniach, to, że w zeszłym roku było zapowiedziane taki Europejski Fundusz Inwestycyjny duży, że komisja miała być takim facylitatorem, jak to się mówi, takim umożliwiającym taką platformę, na której duzi inwestorzy instytucjonalni, to są tam banki, ubezpieczalnie, takie tam bardzo różne bogate instytucje, robią taki jakby wspólny worek, że tak to nazwę kolokwialnie, dla firm, które już nie są startupami, już nie zaczynają, tylko potrzebują ten kapitał, żeby przeskoczyć na poziom wyżej, przejść od 10 do 100.
1: Czyli takie paliwo rakietowe.
2: Paliwo rakietowe, dokładnie tak jest. I widzę, że właśnie to się zaczyna. Pierwsze, celem jest zebranie 300 miliardów euro na to, czyli no to jest właściwie taki drugi budżet unijny, to jest 1,2 bln. I się udało te pierwsze 30 miliardów na to zebrać. Tam się kilka państw teraz złożyło. Pytanie, czy Polska też to wejdzie, bo właśnie polskie firmy czegoś takiego potrzebują.
1: Fantastyczna idea. Zobaczymy, jak się uda. Myślę, że to jest też taka odpowiedzialność biznesu, tak? Za ten rozwój i innowacje, żeby też współtworzyć tą innowację.
2: Tak, a właśnie, bo to jest taki zarzut, że w Stanach przychodzą ci inwestorzy i pomagają tym małym firmom, a w Europie to jest bardzo trudne, nie ma tego zaufania. Właściwie i ten przedsiębiorca, jak ma dobry pomysł i trochę już sobie rozwinął, ale brakuje mu tego kapitału, żeby wskoczyć, bo to jest...
1: Pani dyrektor, dziękuję. Też zwrócę na to szczególną uwagę. Ja jestem przekonany, że dzięki tej audycji dzisiejszej już będziemy tak dosyć mocno przygotowani do tego, żeby z odpowiedniego punktu spojrzeć na zbliżające się orędzie, a może będzie jeszcze okazja też, żeby w audycji skomentować to orędzie już, jak zostanie ono ogłoszone. Orędzie o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za niespełna miesiąc. Za to dzisiejsze przygotowanie do tego orędzia dziękuję naszej dzisiejszej gościni, a była nią Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bliżej Europy. Partnerem programu jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

0: Radio Rodzina.
1: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
0: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Witam, mówi Łukasz Zagrodalny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku na Węgrzech. Jutro ceny paliw nieco wyższe niż dzisiaj. Głuchołazy znów pod wodą trwa. Wielkie sprzątanie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem z powodu zmęczenia zasnął. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób. Według najnowszych informacji 17 osób pozostaje w węgierskich szpitalach, mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych.
4: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
3: 21 osób, przypomnijmy, zostało już ewakuowanych i wróciło do Polski. Za ofiary wypadku i ich rodziny modli się papież Leon XIV. W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości ze wszystkimi, którzy ucierpieli wskutek tragicznego wypadku.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6 zł 46 groszy. A olej napędowy za 7 zł 47 groszy za litr. To o 5 groszy więcej za benzynę niż dzisiaj i o 10 groszy więcej za diesla. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. Strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
6: Co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu, no ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
3: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc terytorialsów. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, informują polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, polskie sieci informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. W trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie, wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
7: Minęła godzina 17, we Wrocławiu 21 stopni, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Dzisiaj prawdopodobnie bez opadów deszczu, choć zachmurzenie jest bardzo duże, wieje wiatr, ciśnienie atmosferyczne niskie, na pewno odczuwacie taką wzmożoną senność. Jutro warunki pogodowe bardzo podobne na terenie całego województwa, prognozowane są opady deszczu i niebo bardzo zasnute chmurami.
8: Reklama.
9: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.

0: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
2: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
2: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
2: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
4: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
6: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już 6 minut po godzinie 17, za chwilę o godzinie 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia. Poprowadzi ją Łukasz Ligorowski. Dzisiaj porozmawiamy o projekcie AI w szkole, uczeń jako twórca, który pokazuje, że sztuczna inteligencja może rozwijać kreatywność uczniów zamiast wyręczać ich w myśleniu. Naszymi gośćmi będą Joanna Balicka-Strzelec, właścicielka młodzieżowego studia projektowego ZygZag i praktyk IT z 20-letnim stażem oraz Błażej Kaśmierczak, dyrektor techniczny Opera Software i pomysłodawca inicjatywy. Zapytamy, skąd wziął się pomysł na ten projekt i jaką lukę w dzisiejszej edukacji chcą wypełnić. Dowiemy się, jakie projekty tworzą uczniowie podczas zajęć i jak program uczy ich odpowiedzialnego korzystania z AI. Nasi goście podpowiedzą też nauczycielom i dyrektorom szkół, od czego zacząć, jeśli chcieliby dołączyć do inicjatywy. Zachęcamy do słuchania już za chwilę o godzinie 17.10. To Oblicza Wrocławia.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj o sztucznej inteligencji w szkole, czyli trochę audycja dla uczniów, trochę dla rodziców, trochę dla nauczycieli, bez obawy, że sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli. Mam taką nadzieję, zaraz o to zapytam naszych gości, a są nimi Joanna Balicka-Strzelec, właścicielka młodzieżowego studia projektowego Zygzak, praktyk IT z 20-letnim stażem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I jest z nami Błażej Kaźmierczak, dyrektor techniczny Opera Software, pomysłodawca inicjatywy, o której dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Sztuczna inteligencja w szkole, uczeń jako twórca, tak nazywa się cały projekt. Skąd wziął się pomysł? Tak pierwszy raz pomyślałem, czy to nie jest taka zachęta do tego, żeby uczniowie nie korzystali z AI kopiując wszystko, tylko żeby tworzyli. Czy taki był pomysł, zamysł na to, czy w ogóle to jest zupełnie inny kierunek?
3: Projekt zaczął się dosyć wcześnie, bo już prawie 3 lata temu, pracując jeszcze dla startupu szwajcarskiego, aplikując właśnie dużo takich rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Na początku dla trochę prostszych tematów, jak strukturyzacja danych, wykonaliśmy projekty, które zaczęły mocno automatyzować pracę ludzi w naszej firmie. I doprowadziło to do redukcji zatrudnienia. To było takie moje profesjonalne doświadczenie. Z drugiej strony mam dzieci i obserwowałem, jak w szkole jeszcze podstawowej nic się nie zmienia w związku z trwającą już rewolucją. Mhm. I to był taki początkowy bodziec.
1: Pomyślałeś, że dzieci w szkole podstawowej nie powinny uczyć się tych aplikacji do pisania, do rysowania i tak dalej?
3: Moim mocnym zdziwieniem, tudzież rozczarowaniem było to, jak w ogóle wygląda projekt nauczania w szkole. Jak bardzo dużo nacisku jest na takie cały czas w sumie banały. Moje dziecko przez 3 lata uczyło się rysować w Paincie. Mhm. No jakby to...
1: Tak, nie ten czas, nie ten wiek.
3: Tak, wydaje się,
1: można by tak powiedzieć.
3: Można wyobrazić sobie, że dużo więcej można.
1: No dobrze, ale czy te obawy na przykład wielu ludzi, że AI rozleniwia uczniów, tak? Daje gotowe jakieś rzeczy, które często są niesprawdzone. Uczniowie nie chcą pogłębiać tej wiedzy, biorą coś gotowego, nie jest jakimś ryzykiem. W jaką stronę chcecie zmierzać? Co ten program, o którym dzisiaj rozmawiamy, ma dać uczniom? Mhm. Czy daje już?
2: Mhm. Bardzo dobrze to poruszyłeś, bo uczniowie faktycznie idą trochę na skróty. I to jest naturalne w tym wieku szczególności, że staramy się narobić jak najmniej. Natomiast nasz projekt ma trochę na celu taką ekspozycję w innym kontekście. To znaczy my chcemy pokazać tą sztuczną inteligencję z takiej strony, która wzbudza w niej zainteresowanie, zaangażowanie, taką twórczą odwagę do tego, żeby coś zmieniać, coś symulować, z czymś pracować.
1: Mhm. Czyli nie tylko przeglądarka.
2: Absolutnie nie.
1: Rozbudowana. W programie uczniowie nie tylko poznają właśnie narzędzia sztucznej inteligencji, ale tworzą własne projekty. Jakie konkretnie projekty powstają? Jak to wygląda? Jak jest zbudowany ten program?
3: Zacząłem od tego, że zaczęliśmy automatyzować takie prostsze zadania w firmie, takie, które są powiedzmy powtarzalne, ale czas szybko mijał i nasza sztuczna inteligencja bardzo się poprawiała. Przynajmniej jeszcze to było 2 lata temu. Dosyć szybko doszliśmy do punktu, w którym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji można mocno przyspieszyć tworzenie oprogramowania. I tutaj pojawiało się dużo takich frameworków, które strukturyzowały tę pracę. I okazuje się, że zacząłem to też aplikować do własnych dzieci, próbując na przykład stworzyć gry. Coś, co byłoby mi bardzo trudne samemu 20 lat temu osiągnąć. Więc tutaj poszliśmy w stronę, zobaczmy, co można, czy i co można zrobić w szkole. I właściwie aplikując ten sam sposób pracy, tylko na skróconym na uproszczonym poziomie, poszliśmy z takim czymś do szkół. Mhm. Na początku jako taki weryfikacyjny trening, potem jako dłuższy program. Okazuje się, że się da z uczniami stworzyć projekty różnego typu. I to mogą być projekty typu strony internetowe, to mogą być projekty typu aplikacje użytkowe, takie na przykład jak czaty, komunikatory. To mogą być gry, zarówno w 2D, 3D, prostsze, trudniejsze.

0: oblicza Wrocławia.
1: Rozmawiamy o projekcie AI w szkole, uczeń jako twórca. Projekt można realizować na kilka sposobów, od gotowych scenariuszy po warsztaty prowadzone przez ekspertów. Jak szkoła może dobrać formę współpracy z wami? Czy to jest tak, że wydaliście zakres jakiś materiału, który jest do pobrania? Gdzie się trzeba zgłosić? Kto to pilotuje w ogóle? I drugie pytanie, takie trochę to, będzie to złożone pytanie. Kto z tego korzysta? Dyrekcja? Nauczyciele? Informatyki, nauczyciele, którzy chcą pracować ze sztuczną inteligencją?
2: Przede wszystkim takim punktem styku jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Na stronie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej można znaleźć taki krótki artykuł, gdzie opisujemy konkretnie, co można i jak można. I w zależności od potrzeb, jakie ma szkoła, czy czuje się bardzo komfortowo, na przykład ma mocnych informatyków i mają poczucie, że mogą sami przeprowadzić tego typu działania, są dostępne materiały przygotowane przez nas. Na podstawie dwóch pilotaży wrocławskich można ściągnąć gotową prezentację, gotowy manual taki, czyli taką instrukcję, podług której można przeprowadzić tego typu zajęcia właśnie ze swoimi uczniami. I to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka polega na tym, że można zaprosić mnie i Błażeja do szkoły. I wtedy zazwyczaj na początku współpracujemy z dyrekcją i rozmawiamy o możliwościach i potrzebach, bo to jest złożony mechanizm. Musimy się wstrzelić w siatkę zajęć, musimy dobrać grupę, musimy dużo rzeczy zorganizować. Tak?
1: Dobrze, ale to w takim razie co się dzieje z programem nauczania? Bo zakładam, że w szkołach ponadpodstawowych już ten paint przechodzi w zapomnienie, chociaż nie wiem, jak to wygląda. Macie pewnie większy obraz i większy kontekst. Jak to się zgrywa z programem nauczania? Bo jeżeli dobrze to rozumiem, to nie uczymy się już w szkole ponadpodstawowej, że jest jakiś język kodowania, jak się go tworzy, tylko wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję, żeby przeskoczyć ten etap o 10 czy 100 stopni wyżej.
3: Tak, jakieś 10 stopni. I rzeczywiście w tej chwili program póki co się nie zmienił. Nie mi to oceniać. Natomiast zamiast nauczać poszczególnych składni języka jednego, drugiego, trzeciego i uczyć się takich niskopoziomowych klocków, tak często dzisiaj wyglądają te zajęcia, możemy przejść z uczniami do realizacji projektów. Jest to, jakby wykorzystując sztuczną inteligencję, jest to na tyle szybkie, na tyle proste, że przynajmniej w zastosowaniu takim zajęć w szkole naprawdę można przejść do kreowania, tworzenia, realizowania własnych pomysłów uczniów.
1: Dobrze, to teraz ta druga część pytania. Kto z tego ma skorzystać? Dyrekcja szkoły, nauczyciele? Tutaj co słyszę, Błażej, mówisz, że to no, lata świetne nas przesuwa. Jak usłyszałem o grach 3D czy stronach zaawansowanych, tutaj widzę duży opór ze strony nauczycieli, którzy może woleliby się trzymać programu.
2: Ja odpowiem na twoje pytanie, kto z tego skorzysta. Z naszej perspektywy, przy naszym założeniu i po tym, co obserwowaliśmy, to korzystają wszyscy. Szkoła zyskuje ciekawy, atrakcyjny program, w sensie jako dyrekcja ma coś dla uczniów. Uczniowie, no to jak gdyby...
1: No tu nie ma oporu.
2: Zwrotnia jest jednoznaczna. Oni po prostu bardzo lubią te zajęcia i bardzo im się podobają. Nauczyciele mają w sobie duże obawy, co z tym zrobić, jak z tym funkcjonować, bo to jest wywrócenie wszystkiego na drugą stronę. Natomiast my jesteśmy tu po to, żeby im pomóc, więc też dajemy taką właśnie trzecią ścieżkę, o której nie powiedziałam wcześniej, czyli możliwość współpracy z nauczycielami, żeby przygotować ich do tego typu pracy.

0: oblicza Wrocławia.
1: Was jest dwójka. Jak to... Jak z tego skorzystać? Bo co, dwie, trzy szkoły w ciągu roku skorzystają? Czy to można na większą skalę?
2: Zwracamy tą rolę trochę nauczyciel-uczeń. Nauczyciel jako bardziej ten facilitator. Uczeń jako ta osoba, która definiuje, co byśmy chcieli zrobić. I AI jako ta realna pomoc do tego, żebyśmy mogli to zrealizować. Jak można skorzystać z naszych pomysłów? On jest dosyć otwarcie opisany, więc jeżeli mamy nauczyciela, który jest otwarty na eksperymentowanie, może się z tym zapoznać. Te materiały są oparte o otwarte materiały, dostępne frameworki i w to można wejść samemu. Z drugiej strony ja rozumiem, że bariera do wejścia w to może być dosyć duża, no bo my wykorzystujemy swoje 20-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, no i tutaj nauczyciele nie zawsze to mają, nie? Więc my możemy wejść do szkoły i pomóc. Operujemy raczej na rynku wrocławskim, bo tak nam jest wygodniej. Dokładna forma współpracy to jest do ustalenia, natomiast ta rama jest określona i preferujemy taki sposób pracy, gdzie wchodzimy na zajęcia raczej dłuższe, czyli nie w ramach jednej lekcji, tylko raczej jakieś takie sesje 2-3 godzinne, bo wtedy jesteśmy i raczej takie dwa spotkania już są wystarczające, żeby bardzo mocno pokazać, o co w tym chodzi i jak tego wykorzystać z konkretnymi narzędziami, z konkretnymi pomysłami. Jesteśmy w stanie to zrealizować.
1: Dobrze, ja tutaj wspomniałem o tym oporze nauczycieli, ale w żaden sposób nie myślałem krytycznie o nauczycielach, tylko po prostu no też są ramy, w których nauczyciele pracują, a z drugiej strony też często jest tak, że ten świat szybko gna i uczniowie mogą być na takim poziomie wiedzy, że dla nich zajęcia z informatyki są nudne czasami, a nauczyciel musi program zrealizować. Powiedzcie, jak w praktyce, Błażej kiwa na nie i na tak, to nie wiem, zaraz się dowiem, ale powiedzcie, jak w praktyce wyglądają takie zajęcia, bo mnie też mocno zastanawia i myślę, że to też jest fascynujące, jak uczniowie na to odpowiadają, bo tutaj opowiadałaś o tym, że uczniowie odpowiadają się o tym, że uczniowie no, chcą takich zajęć, tak? No, to jest coś, co myślę też napędza młodych ludzi do zdobywania wiedzy. Coś nowego, coś, co ich pociąga, no to jeszcze myślę, że po tych zajęciach 2-3 godzinnych oni jeszcze będą cały tydzień tym żyli, będą coś tam sobie w domu próbowali robić.
3: Wiesz co, różnie. Mhm. Przecież to nie można być takim hura optymistycznym w tym temacie, bo nasi uczniowie w znakomitej większości wchodzili w temat i na początku trochę ostrożnie, ale potem jak gdyby zaczynali tworzyć, otrzymywali bardzo szybko informację zwrotną, to znaczy to, co włożyli, wracało do nich z jakimś efektem i to powodowało, że to zaangażowanie rosło. Mhm. Natomiast no, byli tacy uczniowie, którzy mówili, ja nie będę. Ja będę programował do końca życia, nie? No ale to jak wiadomo, to jest...
1: A ja myślałem, że to humaniści się buntowali, zagorzali programiści.
3: Tak, ale to ja myślę, to jest kwestia grupy, z którą pracujemy i to zawsze jest tak, że są różne potrzeby. Natomiast to, co bardziej mówi o tej otwartej formie, którą mamy, to znaczy, że jedni tworzyli bardziej jakieś takie artystyczne rzeczy, drudzy filozoficzne, inni właśnie gry, to powodowało, że ta indywidualność ucznia była zachowana i oni czuli, że nie są wsadzeni w jakieś ramy i mogą robić coś ciekawego.

0: oblicza Wrocławia.
1: Błażej, ty na początku wspomniałeś, że no, doświadczyłeś no, takiej redukcji dużej u was w firmie. Zobaczyłeś moc sztucznej inteligencji, no, która budzi pewne obawy. Patrząc na ten projekt, który dedykowany jest uczniom, czy nie ma tutaj obaw takich, że ta sztuczna inteligencja będzie tak szybko się rozwijać, że to, czego uczymy dzisiaj, za 15-10 lat nie będzie już praktyczną wiedzą? Albo może będzie jest takim kierunkiem, który no jest ryzykowny jednak.
2: Nawiązując trochę do tego wcześniejszego pytania, na pewno nie jest tak, że należy zupełnie odejść od tego, żeby nauczyć uczniów tych podstawowych umiejętności programowania. Sztuczna inteligencja nie zastępuje nas w rozumieniu tego, jak się programuje. Sztuczna inteligencja nie potrafi wejść w realizację w szerszym kontekście. Ona ma bardzo konkretne ograniczenia dzisiaj i należy o tym myśleć jako o narzędziu. Narzędziu, które wspomaga specjalistę, który zastępuje specjalistę. Czyli to jest na razie poziom ten i tutaj i wydaje się, że to jakby poprawianie sztucznej inteligencji gdzieś tam się wypłaszcza. Niemniej to, co już teraz mamy, jest bardzo dużą zmianą. Ekonomiści wchodzą w taki obszar, który mówią, to jest trochę jak z wynalezieniem elektryczności i wdrożeniem jej. To zajęło 20 lat. Mhm. Coś, co jest bardzo proste, coś, co bardzo mocno działa, zajęło 20 lat, żeby wdrożyć w przedsiębiorstwo, w użycie i tak dalej. Tutaj wydaje się, że to nie będzie wyglądało inaczej. Już to, co mamy teraz, zajmie dużo czasu do wdrożenia. I teraz zmiany prawdopodobnie będą ogromne i one będą postępować z roku na rok. I teraz tu właśnie, jakby nasz program jest tym pierwszym jakby też takim krokiem, który szkoły mogą podjąć już teraz, żeby zacząć przygotowywać na tę zmianę. Byliśmy teraz zresztą na uczelni wyższej, na konferencji i tam też uczelnie zastanawiają się, co to dla nich oznacza, co to oznacza dla roli wykładowców, czy to zmienia program, czy to zmienia rynek pracy.
1: Dobrze, to właśnie mam dwa pytania już na koniec, bo czas nas goni i limit już wyczerpany, ale temat jest tak intrygujący, ciekawy, żebyśmy mogli na pewno jeszcze długo rozmawiać. Dwa pytania takie dosyć chyba ważne. Jaka jest nadzieja na zmiany systemowe? Bo no, działamy tutaj oddolnie, tak? Wy działacie oddolnie, inicjatywa wrocławska w obrębie Wrocławia, może i regionu, no, kto nas słucha, pewnie zajrzy dzisiaj na stronę WCRS-u i może pobrać te materiały i z nich korzystać.
3: Ja myślę, że to się dzieje trochę odgórnie, to znaczy może nie dokładnie w takiej formie, jak my funkcjonujemy, natomiast jest wsparcie dla pracowni sztucznej inteligencji. W tym momencie rząd takie działania prowadzi. We Wrocławiu chyba jest no, kilkanaście szkół, które dostaną nowe pracownie, które mają pełne wsparcie technologiczne. Są też podpisane wszelkiego rodzaju współprace chyba z Googlem, jeżeli się nie mylę, jest tutaj i z Microsoftem.
1: W kontekście... Big Tech inwestują.
3: Tak,
1: też.
3: Tak. Więc tutaj te rzeczy jak gdyby idą. I teraz jak gdyby mam wrażenie, że jeżeli my się spotkamy razem, to znaczy jeżeli my wchodzimy do pracowni, która jest przystosowana, już jest myślenie w szkole inne, no to zaczyna się napędzać. Nam wystarczy zasiać ziarno, wchodzimy, nauczyciele łapią klimat.
1: Dobra, czyli jest nadzieja, zauważyłem to światełko w tunelu. I na koniec takie chyba najważniejsze dla mnie pytanie, które przez cały czas jakoś mi towarzyszyło tej rozmowy. Młodzież a dorośli. Tak się zastanawiałem tutaj, jak słuchałem ciebie, do czego młodzież wykorzystuje te narzędzia, które proponujecie, a to filozoficzne. Nawet bym nie pomyślał, że można to jakieś projekty filozoficzne tworzyć. Bardziej patrzyłem na to od strony informatycznej jedynie. Czy ta wyobraźnia, potencjał jest dużo większy u młodzieży niż u dorosłych? Jak na to patrzycie? Macie jakieś takie obserwacje? Pytam o coś zupełnie ogólnego, bo ja mam wrażenie, że młodzi nie widzą żadnych ograniczeń, tak? Czy to jeszcze duch młodości, czy też tutaj ma szansę pokazać coś swojego, ten pazur?
2: Myśmy nawet zrobili takie wstępne badania, ankiety wśród, porównując nauczycieli i uczniów, oczywiście różnice wyszły ogromne. Młodzież jest jak najbardziej za adopcją, za wykorzystywaniem na różne sposoby. Nauczyciele podchodzą z obawą i ze strachem. Poziom zaangażowania jest oczywiście dużo inny. Większość uczniów korzysta, część nauczycieli rozpoznaje temat, więc tak.
3: Ja myślę, że jeszcze dopowiem ci tak konkretną statystyką, która się pojawiła, bo pytaliśmy o ryzyka korzystania ze sztucznej inteligencji, jak to wygląda i tutaj 71% naszych ankietowanych nauczycieli wskazywało ryzyka konkretne, natomiast tylko 30% uczniów było w stanie wskazać jakieś ryzyka i to nawet nie chodzi o to, czy byli szkoleni czy nie, to jest po prostu...
1: No to ta młodzieńcza brawura.
3: Otóż to.
1: Myślę, że tak, jak powiedzieliście też, że życie ma tutaj też tak swoje odbicie w tym wszystkim. No, trzymam za was naprawdę kciuki i chciałbym, żeby w każdej szkole się działy takie dobre rzeczy. Drodzy państwo, korzystajcie z tego. Wystarczy wejść na stronę Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, na zakładkę Wrocławska Koncepcja Edukacyjna. Znajdziecie szereg informacji, materiały, o których wspominali nasi goście. No i zapraszajcie i niech się zmienia ten świat postrzegania sztucznej inteligencji i tworzenia. A o programie AI w szkole, uczeni jako twórcy, opowiadali nam dzisiaj Joanna Balicka-Strzelec, właścicielka młodzieżowego studia projektowego ZygZag, praktyk IT z 20-letnim stażem, i Błażej Kaźmierczak, dyrektor techniczny Opera Software, pomysłodawca inicjatywy. Dziękuję bardzo za spotkanie.
3: Dziękuję za rozmowę.
0: Oblicza Wrocławia.
4: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A już za chwilę zapraszam na kalendarium historyczne oraz kalendarium muzyczne. Wszystko związane z dzisiejszą datą to będzie taka podróż w czasie pełna ciekawostek i muzyki.
2: Dzień dobry, dziś jest 18 sierpnia. Do końca roku pozostaje 135 dni. W 690 roku Wu Zetian została jedyną kobietą cesarzem w historii Chin. W 1868 roku francuski astronom Pierre Janssen, obserwując koronę słoneczną w trakcie zaćmienia, odkrył hel. W 1980 roku rozpoczął się strajk stoczni imienia Adolfa Warskiego w Szczecinie. W 2004 roku podczas 28 letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym zdobyła pierwszy polski złoty medal w olimpijski w pływaniu.

18 sierpnia 1943 roku w Bytomiu urodziła się Karin Stanek. Niektóre źródła podają również rok 1946. Była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, uważana za symbol Big Beatu. Na koncertach ta niesamowicie energiczna dziewczyna z warkoczami porywała tłumy, ale poza sceną była skromna i

W 1983 roku w Bejrucie na świat przyszedł Mika, a właściwie Michael Holbrook Penniman, brytyjski wokalista pochodzenia libańskiego. Jego debiutancka płyta z 2007 roku przyniosła muzykowi międzynarodowy.

18 sierpnia 2012 roku zmarł Philip Blondheim, pseudonim Scott McKenzie. Amerykański piosenkarz, który w pamięci słuchaczy zapisał się jako wykonawca utworu San Francisco.

W 1984 roku George Michael umieścił na pierwszym miejscu listy we Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją Carol's Whisper.

18 sierpnia 1952 roku w Houston na świat przyszedł Patrick Swayze, amerykański aktor i tancerz. Z przemysłem muzycznym związał się na krótko, nagrywając kompozycję She's Like the Wind, która trafiła na ścieżkę dźwiękową do filmu Dirty Dancing.

1946 roku w Srebrnej Górze urodziła się Irena Jarocka, piosenkarka i aktorka. Charyzmatyczna, wrażliwa, obdarzona głosem o ciepłej barwie, bezbłędnie trafiającej do serc melomanów.

0: Węgierski sąd o kierowcy polskiego autokaru, który miał wypadek na Węgrzech. Papież modli się za ofiary wypadku i ich rodziny. Puma grasuje w lasach na Dolnym Śląsku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzecznik sądu Tunde Majorosz.
1: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się.
0: Według ustaleń węgierskich śledczych, kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Z głębokim bólem wiadomości o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje przyjął papież. O czym więcej Piotr Kowalczuk.
2: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
0: W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, wiele zostało rannych, 10 osób znajduje się w stanie krytycznym.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Puma na Dolnym Śląsku. Jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód powiatowy oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Nielegalnie gospodarowali odpadami, trafili w ręce policji. To efekt zakrojonych na szeroką skalę działań służb. Śledczy przeprowadzili 31 przeszukań i zatrzymali 5 osób. Więcej o tych działaniach Paweł Kasprzak z Zespołu Prasowego Śląskiej Policji.
4: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn i kobietę w wieku od 32 do 52 lat. Wobec 3 podejrzanych zastosowano m.in. dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 mężczyzn sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
5: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 19 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Około godziny 5 będzie to 15 stopni. Dzisiaj pochmurno. Słońce wygląda gdzieś za tych chmur. Może jeszcze popadać. W pozostałej części Dolnego Śląska bardzo podobne warunki pogodowe. Jutro będzie nieco cieplej. Maksymalnie 25 stopni prognozowanych w Strzelinie. Ma też popadać w różnych miejscach. We Wrocławiu akurat ma być podobno bez deszczu.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone

0: rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale nie banalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Minęła godzina 18, to też przyszedł moment, by się pożegnać. Bardzo dziękuję za to wspólne popołudnie. Za nami kilka ciekawych audycji, dużo muzyki, takiej pełnej słońca. Za oknem trochę go brakuje i jutro także może go brakować, ale jesteśmy z wami spokojnie. Do usłyszenia już jutro. Wszystkim życzę spokojnego wieczoru.

0: Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jutro ma wrócić do Polski. Opolszczyzna sprząta po podtopieniach. Katastrofa promu w Zimbabwe. Głos papieża i wyjaśnianie przyczyn. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 21 lżej rannych pielgrzymów wróciło do Polski i sukcesywnie jest wypisywanych ze szpitali do domów. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech trwają starania o powrót kolejnych osób. 17 osób pozostaje w tamtejszych węgierskich szpitalach, poinformował dziś Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych.
1: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
0: Miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech, tak zdecydował z kolei dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty. Siadając za kółkiem z powodu zmęczenia zasnął. Mieszkańcy z zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnice remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołasami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. Strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci, mówi wojewoda opolski Piotr Pośpiech.
2: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
0: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. Impas, a w zasadzie brak rozmów na linii Waszyngton-Teheran. Informację potwierdza prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Według niego żadne rozmowy nie są też na razie planowane. Trump przekonuje jednak, że cieśnina Ormus jest otwarta i działa. Wszystkie miny morskie zostały usunięte lub zdetonowane, pisze amerykański przywódca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prom przewożący pasażerów wywrócił się na jeziorze Kariba w Zimbabwe. W katastrofie zginęły dziesiątki osób, wśród nich są dzieci. Leon XIV przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o modlitwie za dotkniętych tragedią. Z treścią telegramu zapoznała się Dorota Abdelmulawiet.
4: Czytamy w nim, że papież z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej katastrofie na jeziorze Kariba. Powierza duszę zmarłych miłosierdziu wszechmogącego Boga i przekazuje szczere wyrazy współczucia wszystkim, którzy opłakują ich śmierć. Modli się również za władze i służby ratunkowe, a dla wszystkich dotkniętych tragedią wyprasza pocieszenie, uzdrowienie i siłę.
0: Dodajmy, że świadek cytowany przez agencję AFP relacjonował, że w prom uderzyła fala, która uszkodziła silnik i unieruchomiła jednostkę. Obrona cywilna podała z kolei, że promem podróżowało za dużo pasażerów. Limit został przekroczony o około 20 osób.
5: Reklama.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę

0: zarastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
1: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź ja. Aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

wzrosło. Widzę nas teraz w ponownym.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV wysłał telegram kondolencyjny po katastrofie promu w Zimbabwe. Także dziś chrześcijanie giną za wiarę, przypomina kardynał Pietro Parolin i apeluje o modlitwę za prześladowanych. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Prom przewożący pasażerów wywrócił się na jeziorze Kariba w Zimbabwe. W katastrofie zginęły dziesiątki osób, wśród nich dzieci. Leon XIV przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o modlitwie za wszystkich dotkniętych tragedią. Telegram w imieniu papieża podpisał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin.
2: Czytamy w nim, że papież z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej katastrofie na jeziorze Kariba. Powierza duszę zmarłych miłosierdziu wszechmogącego Boga i przekazuje szczere wyrazy współczucia wszystkim, którzy opłakują ich śmierć. Modli się również za władze i służby ratunkowe, a dla wszystkich dotkniętych tragedią wyprasza pocieszenie, uzdrowienie i siłę.
1: Kardynał Pietro Parolin mówił o prześladowanych chrześcijanach podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował tam Leona XIV jako legat papieski, wskazał, że świadectwo męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
3: O beata la nostra chiesa.
4: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.

0: festiwal Prosta Droga do Boga w Gdańsku zakończył występ portugalskiego księdza i DJ-a Padre Guilherme. Kapłan znany jest m.in. ze Światowych Dni Młodzieży. Wcześniej uczestnicy modlili się podczas Eucharystii i Adoracji. Spotkanie podsumowuje arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Zarówno modlitwa, msza święta, potem była adoracja, krótka, gdzieś pół godziny adoracja, gdzie była idealna cisza, widać było rozmodlenie, widać było to pragnienie właśnie spotkania Boga i potem sam koncert. No, radość była ogromna, ludzie się bawili, tańczyli potem w czasie koncertu.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Naprawdę, dużo się dzieje.
1: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
2: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
3: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
4: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
5: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
6: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
7: Oblicza Wrocławia.
8: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
8: Autopromocja. Ciemność.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. I'd love

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: to promocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.